jakieś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zagramy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: 87,9 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Tecerski, witam i zapraszam na magazyn. Wybierzemy się dzisiaj na osiedle Karpackie, gdzie powstała tak zwana tężnia karpacka. To tężnia solankowa, którą zbudowano na osiedlu w ramach budżetu obywatelskiego. Rozmawiam dzisiaj z wnioskodawczynią tego projektu.
4: Ja nazywam się Aleksandra Knapczyk, jestem architektem.
3: To od pani wyszedł ten pomysł postawienia tężni tutaj na osiedlu karpackim w ramach budżetu obywatelskiego?
4: Nie do końca tak było. Razem z mężem braliśmy już udział w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego i też myślę, że dlatego prezes Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej poszedł do nas z propozycją złożenia wniosku budowy tężni solankowej na naszym osiedlu, a że widzieliśmy już takie realizacje w większych miastach, stwierdziliśmy, że to jest bardzo dobry pomysł.
3: Czyli tutaj pomysł wyszedł jakoś od innej strony. Gdzie teraz znajduje się ta tężnia dokładnie?
4: Tężnia znajduje się oczywiście na osiedlu karpackim przy ulicy Giewont 18. Obok jest plac zabaw i boisko.
3: Wie pani, ile kosztował ten projekt?
4: No właśnie, koszt nie jest mi do końca znany, gdyż samą dokumentację projektową i budowę tężni sfinansował Urząd Miasta.
3: I jaka jest reakcja innych mieszkańców osiedla na taką inwestycję?
4: Różne, ale w większości są to pozytywne reakcje. Ludzie się cieszą, że takie atrakcyjne miejsce się pojawi na naszym osiedlu, ale oczywiście zdarzają się maruderzy, którzy uważają, że jest to strata pieniędzy, ale myślę, że to raczej kwestia braku wiedzy. Moim zdaniem niebranie udziału w budżecie obywatelskim byłoby stratą pieniędzy.
3: Ale to są jakieś rozmowy z sąsiadami, czy komentarze w internecie?
4: I komentarze w internecie, ale też podsłuchane pod tężnią. Także takie z pierwszej ręki.
3: No takie mam doświadczenie, że raczej komentarze w internecie są prawie zawsze negatywne. Jak się porozmawia na żywo, to nie do końca tak jest. Może też wyjaśnimy, jakie są w ogóle korzyści korzystania z tężni.
4: Głównie wspiera układ oddechowy i odpornościowy, ale też działa na nas wyciszająco, redukuje stres i wspiera też alergików. Na przykład mój syn cierpi na alergiczny nierzyt nosa i na pewno będę go tam przeprowadzała, żeby mu pomóc oddychać.
3: Ale jak to działa? Można tam wejść o każdej porze dnia i nocy?
4: Tak to ma działać właśnie, że również w nocy ma działać pompa, która pompuje tutaj tą solankę.
3: Chciałem też zapytać, jak wygląda ten proces realizowania projektów w budżecie obywatelskim, od złożenia wniosku do już faktycznie postawienia prawdziwego obiektu. Jak to wygląda od strony pomysłodawcy czy wnioskodawcy?
4: Co roku budżet obywatelski ma podobny harmonogram, czyli w czerwcu jest czas na składanie wniosków, przez wakacje jest weryfikacja i opiniowanie, a we wrześniu jest możliwość odwołania się od negatywnej opinii. Tak też było w tym przypadku, gdyż komisja oszacowała ten budżet dwukrotnie wyższy i do odwołania dołączyła dwie wyceny producentów tężni. Oprócz tego prezes spółdzielni, pan Jerzy Skwark, złożył pismo do pana prezydenta z propozycją podziału kosztów. Na zagospodarowanie właśnie zajmuje się spółdzielnia, a Urząd Miasta finansuje samą budowę tężni i dokumentację projektową.
3: Ja nigdy nie byłem w takiej tężni. Nie wiem, czy można jakoś opisać, jak to wygląda, jak się wchodzi do środka. Jakie to uczucie? Ma pani takie doświadczenia?
4: Jest to mała altanka zadaszona. Jest tam specyficzny mikroklimat, który bierze się od tego, że solanka, która spływa po gęsto ułożonych gałązkach tarniny, rozpryskuje się na mniejsze elementy, uwalniające wtedy mikroelementy do powietrza, tworząc taką specyficzną aurę, taki mikroklimat. Woda jest następnie, która spłynie w dół, jest pompowana do góry, czyli mamy tutaj przypadek zamkniętego obiegu i oczywiście trzeba monitorować stan tej solanki i w sezonie tak 2-3 razy ją wymieniać.
3: To może przejdziemy się, żeby zobaczyć tą tężnię na osiedlu karpackim.
4: Oczywiście, zapraszam.
3: I przenieśliśmy się magicznie obok tężni. Ona jest jeszcze ogrodzona taśmą, jeszcze nie funkcjonuje. Wiadomo, kiedy ma się oficjalnie otworzyć?
4: Jeszcze nie wiadomo, jeszcze ostatnie szlify zagospodarowania muszą zostać wprowadzone.
3: A czemu akurat ta konkretna działka?
4: Było kilka propozycji co do działek, ale ta działka jest najbardziej urokliwa, bym tak powiedziała, bo mamy tu widok na góry, mamy tu niedaleko plac zabaw, co zwiększa taką dostępność dla mieszkańców, a także nie mamy tu żadnych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, a ze względów technicznych, no to mamy tutaj przyłącze energetyczne do zasilania pompy.
3: Rozmawiałem z Aleksandrą Knapczyk, mieszkanką osiedla Karpackiego, która złożyła projekt do budżetu obywatelskiego o postawienie tężni karpackiej. To tężnia solankowa otwarta dla wszystkich. Zapytałem kilku mieszkańców osiedla, co sądzą o takiej inwestycji.
5: Blisko mieszkańców.
3: Chciałem zapytać, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tutaj stanęła na osiedlu?
6: Nie jestem mieszkanką tego osiedla, więc jakby pewnie nie będę korzystać. Natomiast chodzę tutaj z dzieciakiem, z podopiecznym i mam mocno mieszane uczucia, bo czytałam o tężniach solankowych takich małych właśnie, że jeżeli oczywiście nie są odpowiednio jakby zadbane, pielęgnowane, to mogą bardziej szkodzić niż pomagać. W sensie rozwój jakichś tam mikroorganizmów i tak dalej. Jeżeli to będzie wszystko okej, to było chyba z budżetu obywatelskiego, nie? Więc niech się coś dzieje, no tyle.
7: Super, jestem zwolennikiem czegoś takiego. Myślę, że fajna inicjatywa. Mieszkańcy zagłosowali na tężnię solankową, więc skoro było tylu chętnych, no to jest potrzebna. Mimo, że gdzieś tam w internecie ludzie piszą, że jakieś tam bakterie są w środku, no to ta tężnia chyba powstała też z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowej i spółdzielnia mieszkaniowa, z tego co wiem, też się zaoferowała, że będą serwisować to i myślę, że jeśli tutaj wspólnymi siłami wraz z spółdzielnią i mieszkańcem będą o to dbali, więc to będzie, myślę, fajne coś tutaj na osiedlu i też bardzo pożyteczne dla osób.
3: Dzień dobry. Mógłbym zapytać się, co pani sądzi o tej tężni solankowej, która tu powstała na osiedlu?
8: Powiem uczciwie, że jeszcze jej nie widziałam. W całości w trakcie byłam, ale wydaje się, że tężnie są bardzo potrzebne, ale też słyszałam złe jakieś tam opinie, że to jakieś bakterie, nie wiem, ale się nie znam na tym, więc no tyle mogę powiedzieć panu.
3: Byliśmy na osiedlu karpackim, mówiliśmy o tężni solankowej, która tam powstała, a teraz przeniesiemy się na Zamek Sułkowskich.
5: Ciekawy spektakl.
3: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej to instytucja, która zawsze ma wiele do zaoferowania, zwłaszcza w roku, w którym miasto nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Z okazji jubileuszu pierwszej sceny teatralnej w mieście, muzeum współpracuje z Teatrem Polskim, by w salonie muzycznym wystawić spektakl.
9: Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce. Drodzy Państwo, zapraszamy do salonu muzycznego w Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej. Już w październiku będzie tam miała miejsce premiera spektaklu Kolacja na cztery ręce, czyli magicznego spotkania Bacha z Händlem. Drodzy Państwo, no to jest ten rodzaj magii, którą możemy sobie wyobrazić w myślach, powołując do jednego stołu z nami Ennio Morricone i Johna Williamsa, czyli wielkich twórców muzyki filmowej, z których jeden ma tyle statuetek Oscarów, czyli Williams, że nie jest w stanie pewnie już tego policzyć i tyle nagród, a drugi Ennio Morricone, pamiętacie Państwo, został za Całokształt i potem jeszcze za jeden film. Mówiąc krótko, mamy takiego Bacha i Händla co chwilę w naszej rzeczywistości, czy jeżeli chodzimy na koncerty rockowe, to też patrzymy na kogoś, kto wspaniale śpiewa i gra. Niech to będzie Nick Cave, ale jest to bardzo kameralne. Po czym przyjeżdża Beyoncé i po prostu zagarnia nie w tysiące, tylko w setki tysięcy widownie i w miliony dolarów zyski. Tak w XVIII wieku można byłoby sobie wyobrazić spotkanie Händla z Bachem. Händel to mistrz autokreacji. Powiedzielibyśmy dzisiaj specjalista od ówczesnych social mediów, czyli po prostu doskonały PR-owiec, dla którego muzyka jest biznesem, a Bach to natchniony przez Boga skromny człowiek, który w zaciszu swojego domu, w zaciszu to nie jest dobre słowo, ponieważ on miał 20 dzieci i oczywiście połowa z nich niestety nie przeżyła, ale wyobraźmy sobie 10 dzieci, obowiązki nie tylko organisty, ale też w ogóle kantora Kościoła Świętego Tomasza w Lipsku, także bardzo dużo obowiązków. A jeśli Państwo klikniecie sobie Bacha, to niekończąca się liczba dzieł zapisanych, wszystkie genialne. Pewnie pamiętamy najlepiej wariacje goldbergowskie. No one też przywołane są w spektaklu, ale tak naprawdę spotkanie dwóch koncepcji życia, dwóch pomysłów na tworzenie muzyki, dwóch niezwykłych. I teraz pytanie, czy geniuszy, to już Państwo sobie sami ocenicie, zapraszamy do nas. To też walka. Walka o to, żeby dowiedzieć się, kim jest ten drugi. Bo w wczesnym świecie było ich tylko dwóch. Dzisiaj takich par moglibyśmy stworzyć więcej. I to spotkanie jest na tyle realne, że przenosimy Państwa przez całą widownię, która do nas przybędzie, 200 lat jak wehikule czasu, ponieważ gramy w salonie muzycznym, jak mówiłem, czyli w przestrzeni z epoki. Gramy na starych instrumentach, czyli instrumentach z epoki. Wreszcie aktorzy są ubrani w kostiumy z epoki. Tomasz Osoliński szyje dla nich surduty, koszule, kamizelki, tak, żeby Państwo, będąc metr lub pół metra od aktora, mogli zobaczyć wszystko od haftu po guzik. Wszystko jest z epoki. Zabieramy Was na wyprawę w czasie, ale też dotykamy problemów, które nie tylko są muzyczne. Mogą dotyczyć też spotkania szefa ze mną w korpo, kiedy on nie do końca mnie rozumie. Jak Państwo przeczytacie też obsadę, to zobaczycie, że tam są trzy postaci. Jest jeszcze ten trzeci, Schmidt, który jest takim przyjacielem tutumfackim Händla, kimś, kto często w cieniu kroczy za mistrzem. W przypadku muzyki to jest pewnie ktoś, kto w nocy przepisuje partytury. Czy dodaje, czy zmienia, czy trzyma harmonię, to już zostawmy mistrzowi i jego duchom, ale to jest ktoś taki, ktoś, kto według mnie jest równie utalentowany, tylko historia postawiła go za, a nie obok. I to też jest korporacyjna postawa, albo badawcza. Jak pamiętacie Państwo, wiele prac ma niekończącą się liczbę autorów, ale tylko dwóch wie, co jest w środku, bo oni te prace pisali. Uniwersalny tekst, podkreślam to, doskonały kostium z epoki i bardzo, bardzo mądra, przemyślana konstrukcja, którą w tej chwili realizujemy w gronie trzech aktorów. Także będzie tam i do zobaczenia Bach i Händel, ale też do posłuchania muzyka Bacha i Händla, ponieważ wierzę, że jak się spotykają kompozytorzy, muzycy, to muszą i grać, i śpiewać.
3: A z jakiej to okazji przenosimy się z Teatru Polskiego na Zamek Sułkowskich?
9: 240 lat temu to właśnie tutaj, na terenie Zamku Sułkowskich, po raz pierwszy pojawił się teatr. Teatr Bielski ma tyle lat. To książę Sułkowski wymyślił, żeby tu stworzyć salę teatralną. Były takie teatry trzy, a potem historia doszła do Teatru Polskiego, który znamy dzisiaj. I pamiętamy ten czas, to była jesień, to była dokładnie jesień 240 lat temu, a więc będzie to rocznica, będzie to też odsłonięcie tablicy, będzie to moment pamięci o tym, kto teatr przyprowadził do Bielska i moment refleksji na tym, że po prostu teatr trwa. I trwa we wspaniałym wnętrzu, wspaniałej kondycji Teatru Polskiego, a gości w Zamku Sułkowskich po to, by w kameralnym gronie, to jest taki teatr trochę właśnie pałacowy, trochę zamkowy jak kiedyś, ta widownia była mniejsza, aktor był bliżej widza, by się spotkać i na te 90 minut absolutnie wyłączyć. Zapraszamy na wyprawę w czasie, zapraszamy na spotkanie z geniuszami kompozycji i muzyki, wreszcie zapraszamy na spotkanie ze wspaniałymi kostiumami Tomasza Osolińskiego. Pamiętacie Państwo 1670, teraz do kin wchodzi lalka. Wszędzie są szyte przez niego stroje. Te stroje za każdym razem poprzedza ogromna praca badawcza, ponieważ on szyje w oparciu o stare księgi, o stare procedury, przepisy. I tak też jest z naszymi kostiumami. Ja uczestniczę w przymiarkach, więc wiem, że były makiety płócienne, które były nakładane na aktorów i to zarówno kamizelki, surduty, jak i koszule, spodnie, tak żeby oni się w tym poruszali. I dopiero te makiety dopasowane do poszczególnych postaci zamienią się w kostiumy, gdzie materiał jest z epoki. Haft jest tak dokładnie robiony jak w XVIII wieku i ta przysłowiowa dziurka od guzika też jest obszyta ręcznie.
3: A po spektaklu też będzie można oglądać te kostiumy na zamku?
9: Tak, tak. I wspaniała idea się zrodziła, by kostiumy pozostały w salonie muzycznym. Życzymy spektaklowi, by był grany długo, ale możecie Państwo być pewni, że już na zawsze w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich obok instrumentów będą też stały kostiumy Bacha i Händla, bo przecież to spotkanie w 1747 roku odbyło się tu. To tu Bach spotkał Händla, więc kostiumy zostały.
3: Mówił Mariusz Malec, reżyser spektaklu Kolacja na cztery ręce, który zostanie wystawiony w salonie muzycznym Zamku Sułkowskich. Premiera 24 października, ale wcześniej odbędzie się też kilka pokazów przedpremierowych.
0: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam na magazyn reporterów. Czy czekają nas ciężkie czasy? Być może. Urząd Miejski w Bielsku-Białej chce przygotować się na taką ewentualność. W mieście odbędzie się szkolenie Jak przetrwać trudne czasy. Są to darmowe zajęcia, na które zapisać mogą się mieszkańcy miasta.
13: Dzień dobry, witam. Maciej Brzezicki, reprezentuję Studium Przedsiębiorczości MAGO w Bielsku-Białej.
3: Proszę powiedzieć o tych warsztatach, które nas czekają, tych terenowych.
13: Tak, no warsztaty terenowe przygotowane przez Urząd Miasta w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania Kryzysowego o nazwie Jak przetrwać trudne czasy, no, które będą obejmowały takie właśnie zajęcia terenowe, weekend w górach. Można powiedzieć tutaj super kadrą instruktorów i oficerów Wojska Polskiego. No i taki zakres, począwszy od takiego survivalu, bushcraftingu, preparingu miejskiego, no wszystko to będzie w takiej pigułce podane mieszkańcom miasta Bielska-Białej.
3: To są warsztaty terenowe. Na jakim terenie dokładnie się to ma odbywać?
13: Tak, no to u nas tutaj w naszej takiej strefie bushcraftowej, można powiedzieć, okolice Koziej Górki, tutaj naszych pięknych terenów, w których no, mamy pełne możliwości do właśnie tego typu szkoleń.
3: Mówi pan tutaj o całej kadrze instruktorów. Kto będzie prowadził te warsztaty?
13: Tak, no to chciałem przedstawić tutaj pana kapitana Mirosława Bieniawskiego, który będzie szefował tej wyprawie. No myślę, że tutaj ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o tego typu zajęcia, ale dodatkowo będzie pan kapitan Marek Glos. Będą tutaj z nami też przedstawiciele Strzelca. Tutaj w Bielsku-Białej będzie pan Paweł Telok, który jest ratownikiem medycznym, oraz jest również z nami pan Przemysław Laszczak, który też jako szef szkolenia takiego właśnie pierwszej pomocy, szef szkolenia medycznego, no będą zabezpieczali całą to wydarzenie.
3: Tutaj zdradzę, że większość z tych osób, które pan wymienił, jest z nami. Ja jeszcze za chwilę przejdziemy do kolejnych rozmówców. Jeszcze chciałem pana zapytać, skąd w ogóle taka inicjatywa? Czy to jest wydarzenie, które wraca cyklicznie? Czy to jest coś nowego w naszym mieście?
13: Jest to coś nowego w naszym mieście, natomiast oczywiście myślimy, mamy taką nadzieję, że to będzie cykliczne, bo na pewno trzeba się szkolić i no wiadomo, ten, kto się szkoli, jest przygotowany na różne zdarzenia. Oby tych zdarzeń nie było, ale gotowym trzeba być, a więc myślę, że to bardzo ciekawa inicjatywa właśnie Urzędu Miasta w Bielsku-Białej. Miasto dba o mieszkańców, o to, żeby właśnie, no nie tylko ta wiedza, ale i też kondycja fizyczna, sport, no jest to wszystko połączone razem, a więc myślę, że to bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa miasta, bardzo innowacyjna, bo myślę, że inne miasta pójdą naszym śladem, a więc no tutaj podziękowania właśnie dla miasta, dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej, które przygotowało takie ciekawe zadanie.
3: Tu będę chciał zapytać o to, co będzie się dokładnie działo podczas tego wydarzenia. Jakby mógł się pan na początek przedstawić?
14: Dzień dobry, witam serdecznie, kapitan Bieniawski. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12.00 w sobotę, czyli 19 września. Kończą się o godzinie 15.00, 20 września w niedzielę rozdaniem certyfikatów. Na początek naszych zajęć zaplanowaliśmy sobie zajęcia w trzech podgrupach. Oczywiście wszystkich uczestników podzielimy na trzy drużyny i zajęcia będą odbywały się po okręgu od godziny 13.30 do godziny 16.30. Przede wszystkim będziemy mówili o plecakach ewakuacyjnych, o poradniku bezpieczeństwa, apteczkach survivalowych, sygnały alarmowe, sposoby powiadamiania, jak również praca z mapą, orientowanie się w terenie, bo nie zawsze w każdym terenie możemy posłużyć się telefonem i GPS-em, wyznaczanie kierunków, określenie azymutów, określenie odległości, przyrządy obserwacyjne, wykorzystanie lornetek, jak również i noktowizoru, bo będą zajęcia w nocy. Dalsza część zajęć to będzie podstawy i zasady pierwszej pomocy medycznej w trudnych warunkach terenowych. Będą prowadzić te zajęcia oczywiście przeszkoleni ratownicy medyczni. Dalsza część zajęć, która oczywiście odbywa się w sobotę jeszcze, od 16.30 do 18.00, to jest nauka rozstawiania obozowiska z wykorzystaniem różnego rodzaju podręcznego sprzętu, jak również i pałatek, namiotów, sprzętu tutaj podręcznego, plandek. To, co możemy zabrać również ze sobą, żeby pomogło nam to przetrwać w trudnych warunkach. Dalsza część to jest pierwszy posiłek, jaki będziemy sobie przygotowywać w terenie tutaj, na garnizonowym ośrodku szkolenia w Mikuszowicach. To będzie nauka posługiwania się racjami żywnościowymi. Będzie to pierwszy posiłek, oczywiście podgrzany, ciepły, który sobie przygotują uczestnicy. No, przygotowaliśmy tutaj risotto i spaghetti. Będą dwa posiłki do wyboru. Następnie będzie przemieszczenie się, przegrupowanie. To już będą godziny nocne, gdzie będzie już ciemno, w okolice schroniska na Koziej Górce, Stefanka. Oczywiście będziemy szli drużynami po różnych kierunkach, różne szlaki wykorzystujemy. Po przyjściu do obozowiska trzeba będzie rozstawić sobie właśnie namiociki, pałatki, w których będzie bytowanie przez całą noc. Namioty są dwuosobowe, w związku z tym dwie osoby będą musiały razem spać w jednym namiocie. Następnie będzie przygotowany posiłek. To będzie ognisko plus kiełbaska na przywitanie właśnie przy schronisku. No i dalsza część zajęć to już będą w godzinach nocnych. Wykorzystanie noktowizji, orientowanie się w terenie w nocy, praca na przyrządach noktowizyjnych i zasady bezpieczeństwa w działaniach nocnych. Ostatnia część, jaka by nas tutaj czekała w nocy, to oczywiście są warty i systemy patrolowania. Będzie podział na drużyny, w związku z tym każda drużyna będzie miała obowiązek zabezpieczyć nam teren wokół schroniska i patrolować go przez całą noc. Rano pobudka o 6 rano, zwijanie obozowiska, prace porządkowe i toaleta poranna. Posiłek pierwszy, jaki zagwarantuje nam schronisko, jest to 7.00 do 8.30. Następnie od 8.30 przegrupowanie do rejonu ćwiczeń, oczywiście po innej już trasie, czyli będzie to wykorzystaniem prawdopodobnie części czerwonego szlaku i dojście do garnizonowego ośrodka na Błoniach. Dalsza część znowu będzie w oparciu o 3 grupy szkoleniowe, to jest rozpalanie ognia różnymi sposobami, pozyskiwanie i uzdatnianie wody w terenie, wykorzystanie kuchenek turystycznych, jak również tabletki, filtry, prawda, do wody, tak żeby każdy przyzwyczaił się, że można pozyskać tą wodę nie tylko z kranu, prawda. Następnie będzie wykorzystanie zasobów naturalnych, wyposażenia indywidualnego, czyli hamaki, folie ratunkowe, toaleta polowa, prysznice polowe, to co będzie nam również potrzebne w czasie przebywania w terenie. I oczywiście następna część to będzie pierwsza pomoc medyczna, ewakuacja rannych, przemieszczanie się. Będą to prowadzili już ratownicy medyczni. Na koniec tego naszego szkolenia zaplanowaliśmy taki bonus dla wszystkich szkolonych. Nie będę zdradzał tajemnicy, co to będzie, ale na pewno im się to spodoba. Nie ma tego bezpośrednio w cywilu, prawda, do czynienia z tym sprzętem i takim szkoleniem. Rozdanie certyfikatów około godziny 15 i zakończenie zajęć.
3: Dla kogo są te zajęcia? Kto może się zapisać? Czy jest jakieś ograniczenie, na przykład wiekowe?
14: Ograniczenie wiekowe to jest minimum 18 lat. Zapisać się może każdy, który mieszka na terenie Bielska, ma zameldowanie na terenie Bielska.
3: Jak można się zapisać? Są jeszcze w ogóle miejsca?
14: Jest jeszcze chyba 2-3 miejsca, które można oczywiście tutaj zapisać się na te miejsca w Urzędzie Miasta.
3: Jeżeli ktoś by jednak nie zdążył na takie szkolenie, czy można dać jakąś jedną najważniejszą poradę, co zrobić, jeżeli ktoś zgubi się w terenie, będzie potrzebował jakoś przetrwać, czy znaleźć tą pomoc?
14: No, jedna porada może być taka, żeby nie wpaść w panikę. Samemu sobie radzić w terenie, to trzeba być przygotowanym w odpowiedni sposób. Nie można bazować tylko na telefonie, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Bo czasami, tak jak będziemy nawet w terenie górzystym, tam nie ma zasięgu na telefon. I już to będzie paraliż dla niektórych, no.
3: Czyli nie panikować, zachować spokój
14: i zimną krew.
3: Mówił kapitan Mirosław Bieniawski, który jest jednym z organizatorów i prowadzących podczas szkolenia Jak przetrwać trudne czasy. To szkolenie zainicjowane przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Mogą się na niego zapisać za darmo wszyscy mieszkańcy miasta. Oprócz zajęć typowo z przetrwania w terenie, czy tak zwanego bushcraftu, odbędą się również warsztaty z ratownikami medycznymi.
15: Dzień dobry, starszy sierżant ZS Paweł Telok z jednostki strzeleckiej 3027 Bielsku-Biała. Prywatnie pracuję jako ratownik medyczny w Pogotowie. ratowniczo-pogotowiu ratunkowym. Razem z obecnym tutaj Przemkiem Laszczakiem będę szkolił uczestników z udzielania pierwszej pomocy w terenie, zanim do takiego poszkodowanego dojedzie pomoc w postaci GoPro albo pogotowia ratunkowego. Pierwszego dnia skupimy się głównie na opatrywaniu ran oraz urazów, natomiast drugiego na ewakuacji osoby poszkodowanej w trudnym terenie.
3: Jakie są te trudności, czy może czym to się różni szkolenie pierwszej pomocy w terenie od takiego, powiedzmy, standardowego?
15: Przede wszystkim tym, że teren do udzielania pierwszej pomocy może być trudny, zwłaszcza jeżeli chodzi o ewakuację takiego poszkodowanego. Jeżeli jest to gdzieś w centrum miasta, no to wtedy wiadomo, że pogotowie raz, dwa może do takiej osoby poszkodowanej przyjechać. Gdzieś będzie w okolicy w razie potrzeby dostępne AED, jakaś apteczka albo inne zasoby medyczne. Natomiast jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie w górach, no to opieramy się jedynie na własnej wiedzy, umiejętnościach oraz tym, co mamy na swoich plecach.
3: Zdarza się tak, że poszkodowany jest wśród ludzi, którzy mają jakąś wiedzę i to de facto go ostatecznie ratuje?
15: Zdecydowanie. Badania wprost pokazują, że jeżeli obok są osoby, które potrafią poprawnie udzielać pierwszej pomocy, szanse takiego poszkodowanego zdecydowanie wzrastają, zwłaszcza jeżeli doszłoby u niego do zatrzymania krążenia, bo wtedy, jak to się mówi, liczy się te pierwsze kilka minut. Jeżeli wtedy nie będzie rozpoczęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa, no to niestety szanse takiego pacjenta drastycznie spadają.
3: Pan też nie jest tutaj sam w prowadzeniu tego szkolenia. Jest też z nami
16: Przemysław Laszczak, kierownik, szef szkolenia Zespołu Zabezpieczenia Medycznego Jednostki Strzeleckiej w Bielsku-Białej. Na naszych warsztatach będę jako drugi ratownik, będę udzielał zajęć z tak zwanej medycyny niedoborów, czyli właśnie udzielania tej pierwszej pomocy w momencie, kiedy mamy tylko to, co mamy w kieszeniach, co mamy na swoich plecach. I takim głównym aspektem będzie skupienie się na tym, żeby szkoleni mieli okazję w warunkach sterylnych, jak najbardziej symulowanych, poczuć tą presję, tą odpowiedzialność, te wszystkie rzeczy, które wiążą się z takim zdarzeniem, oraz żeby wyrobili sobie takie nawyki tak zwanej burzy mózgów, czyli jesteśmy zespołem, pracujemy razem i robimy wszystko, żeby tej pomocy udzielić możliwie jak najszybciej, w możliwie jak najlepszy sposób i żeby jak najszybciej danego poszkodowanego sobie ewakuować z tego terenu i przekazać go oczywiście dalej.
3: I jakie to są przedmioty, które akurat możemy mieć w plecaku, a będą mogły uratować komuś życie, czy przynajmniej pomóc w przeżyciu?
16: Na pewno będzie to coś takiego jak folia NRC, jakaś grubsza kurtka, mogą to być kijki trekkingowe, które mogą nam wyraźnie pomóc przy na przykład ewakuacji. To może być jakiś batonik z zawartością cukru, to może być woda, która może nam pomóc przy odwodnieniu. To mogą być również jakieś ciepłe ubrania, które w momencie, kiedy mamy do czynienia z poszkodowanym, który będzie w hipotermii, będzie wychłodzony, my będziemy w stanie w jakikolwiek sposób udzielić mu, podnieść jego temperaturę i zahamować tą utratę ciepła. To mogą być również jakieś grzejki, które bardzo często stosuje się w zimie do rękawiczek czy tam do kieszeni, żeby się podgrzać w momencie, kiedy mamy minusowe temperatury, ale również może to być zwykły scyzoryk, zwykłe jakieś proste narzędzia, długopis, kawałek bandaża. Wiele takich rzeczy, które czasami nawet mamy w plecaku i nie jesteśmy w stanie o nich pamiętać w momencie takiej sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w tej medycynie niedoborów. To mogą być rzeczy, które bardzo wydatnie pomogą nam radzić sobie z takimi, że tak powiem, założeniami.
3: Przypomnijmy jeszcze na koniec, kiedy, gdzie odbywa się wydarzenie i jak jeszcze można się zapisać na te kilka ostatnich miejsc.
13: Tak, można się zapisać w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Bielsku-Białej. Najlepiej wygooglować sobie po prostu na stronie internetowej szkolenie, jak przetrwać trudne czasy. No jeszcze kilka miejsc zostało, a więc należy się pośpieszyć. Co trzeba? No trzeba być, tak jak tutaj wspominaliśmy, trzeba być osobą pełnoletnią i trzeba być mieszkańcem miasta Bielska-Białej. To są dwa warunki, żeby przystąpić tutaj do tego szkolenia. Szkolenie jest darmowe, jest to sponsorowane przez właśnie Urząd Miasta Bielska-Białej. No i Wydział Zarządzania Kryzysowego jest najlepszym miejscem, numer telefonu, najlepiej zadzwonić do wydziału. No i tam panie pokierują, gdzie złożyć stosowny formularz ze swoimi danymi, żeby się zarejestrować. To jest 19 i 20 września, czyli to mamy z soboty na niedzielę. Ten weekend najbliższy tutaj, a więc serdecznie zapraszamy.
3: mówił Maciej Brzezicki, jeden z organizatorów szkolenia Jak przetrwać trudne czasy. To szkolenie organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Uczestnicy dowiedzą się, jak przetrwać w terenie, poznają kilka technik tak zwanego bushcraftu, będą również mogli wysłuchać kilku ważnych rad od ratowników medycznych. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, można zapisać się poprzez kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. To pierwsze takie zajęcia w mieście, ale organizatorzy mają nadzieję, że nie ostatnie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
17: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
18: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
19: Ruch wahadłowy mamy od jakiegoś czasu na S1 pomiędzy węzłami Żywiec-Browar a Węgierska Górka. Remont nawierzchni, sygnalizacja świetlna, trzeba, no chyba, że mamy szczęście, ale jak nie, to trzeba postać i poczekać na zielone światło trochę. Prędkość ograniczona do 50.

czwartki to ja najbardziej lubię za to, że już jutro piątek. Szykujcie się, bo ja już szykuję trzy szoty dla was na rozgrzewkę dzisiaj i merch do zgarnięcia. Jest już 6:30, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Derłak. No dzień dobry, hej!

Thomas Gray w Melo Radio Rumors. Tak podkręcamy tempo od rana. Mamy dzisiaj czwartek, a wy macie dobry humor, co? No dobra, jak jeszcze nie aż taki dobry, to ja mam coś, co go zdecydowanie poprawi. Coś, co się wam przyda, na pewno w tym sezonie. Jak lubicie mieć przy sobie coś fajnego, praktycznego, wygodnego i coś, z czym możecie się polansować fajnie, no to ja mam dla was melotorbę. Do zgarnięcia już teraz czekam na was. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Kto dzisiaj chce się wykazać, że ma dobry humor, fajne nastawienie do czwartku, jeszcze w dodatku zgarnia torbę melo. Dzwońcie jak najszybciej teraz. No oczywiście, że trzy szoty też wam dorzucę. No to czekam na telefon, dzwońcie, żebyście później nie żałowali.

0: No, ogólnie poza pracą i tym, że czasami się ogląda jakieś filmiki, typu co zrobić, żeby cię nie wybrali do trójki klasowej, no to ja dzisiaj właśnie idę na wybranie trójki klasowej.
1: Czyli jednak.
0: Chyba słabo je oglądałam.
1: Czyli jednak cię wkręcili, nie? No, zdarza
0: tak,
1: się spokojnie. Ale to dopiero fajny sezon i rok szkolny przed tobą. Będziesz uczestniczyć w tych wszystkich tematach. Będziesz tam, wiesz, wieczorami przeglądać czat klasowy, nie? To jest to!
0: Tak, tak. No, mało tego, muszę go stworzyć jeszcze, więc...
1: Wszystko przed tobą.
0: Będzie
1: słuchaj.
0: Wesoło.
1: Będzie dobrze.
0: Dokładnie, no, dokładnie.
1: Lecimy, bo przed tobą też. Trzy szoty w Melo. Melo, Melo. To uwaga, Monia. O, wolisz oglądać filmy czy zdjęcia?
0: Filmy.
1: Zmieniać pościel czy kosić trawę?
0: Kosić trawę.
1: Dobra, teraz uwaga, będziemy jeszcze bliżej i wiedzieć o tobie jeszcze więcej. Myjesz włosy codziennie czy raz na tydzień?
0: Co tydzień.
1: I wszystko jasne. Dla ciebie Melo torba. Pakujemy, wysyłamy. Fajnego czwartku. Cześć, pa. Trzy szoty w Melo.

0: podwójnie dobry ten numer jest, bo to Rihanna i Calvin Harris w takim duecie We Found Love, a my też podwójnie dzisiaj mówimy wam hej, cześć od Rihanna i mamy newsy dla was już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie m.in. o meczu naszych siatkarzy i wyniku z Bułgarami.
0: No i będzie też prognoza pogody, więc koniecznie sprawdźcie w Melo Radio za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy.
0: To lubię, I like Marlon Hofstadt w Melo. Tak, podkręcamy tempo od samego rana i tak wam zagramy już niedługo. Inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shell, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
0: Czternaście.
18: 13 stopni w tej chwili w Bielsku-Białej, maksymalnie 19, a więc to już nie to co wczoraj. I na niebie też nie to co wczoraj, chmury od rana. O poranku możliwe jeszcze drobne opady, natomiast później padać nie powinno, a po 14 nawet dużo więcej przejaśnień, w pełni słoneczne chwile są zapowiadane. Wiatr akurat podobnie jak wczoraj, słaby, a ciśnienie nawet wyższe niż wczoraj.
0: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Rosja znów zaatakowała Kijów. Na ukraińską stolicę spadły pociski balistyczne, 12 osób jest rannych. Prezydent prawdopodobnie nie podpisze ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Zdaniem Karola Nawrockiego prawo nie może działać wstecz. Głosowanie nad projektem jutro w Sejmie. Polacy pokonani przez Bułgarów. Wynikiem 2-3 zakończył się piąty dla naszych siatkarzy mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mamy sporo do przemyślenia, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
19: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski, bo w przyszłości może się zdarzy, że znowu z nimi zagramy.
1: A to bardzo prawdopodobne wcześniej, bo już w sobotę Polaków czeka mecz 1/8 finału z Łotwą. Ponad 1 000 000 pasażerów w wakacje obsłużyło lotnisko w Poznaniu. To dane za lipiec i sierpień. Największy udział w wyniku miały tanie linie lotnicze, nieco mniej osiągnął ruch czarterowy.
0: Największy udział w tym, żeby ten dzień zaczął się dla Was naprawdę super, będzie ta super energetyczna muza, którą mamy dla Was. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemanko, hej! To już siódma.

0: Gigi D'Agostino. W Melo Radio podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7. Coś was dzisiaj zaskoczyło już tak z samego rana?
1: Dużo rzeczy.
0: No nie? No w końcu czwartek się rozkręca. Słuchajcie, to my mamy takie pytanko do was dzisiaj. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? No to dajcie znaka, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, nagrywajcie, no i zgarniajcie przy okazji fajny Melo merch. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Czekamy na was na meloradio.pl, czekamy na głosówki.
1: Zaszalałeś.

0: Lumix i Kaszmir. I to wszystko w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od rana, 17 minut po 7 i pytamy was dzisiaj, jakie zdanie może zakończyć imprezę. Co tam chodzi wam po głowie, to wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wszystkie odjechane, mocne wasze pomysły i komentarze. Nagrywajcie głosóweczki. Czekamy na meloradio.pl, tam na dole wystarczy na stronie wcisnąć słuchawkę. No i już możecie nagrywać i wysyłać głosówkę, a potem słyszeć się na antenie Meloradia. A za takie najfajniejsze to my oczywiście merch wysyłamy. Słuchajcie, jak myślicie, czego najczęściej ludzie szukają w związkach? No, czy to trudne pytanie? No,
1: powinni szukać miłości, ale nie wiem, czego szukają.
0: No właśnie, zapytano o to singli w Stanach i okazało się, że 2 razy więcej osób uważa, że najważniejszy w związku na co dzień jest po prostu spokój i stabilność, a nie namiętność i ekscytacja.
1: To dlatego związki się rozstają, rozumiem. No.
0: Poza tym przepytywani ludzie to mówili, że na randkach to nie należy w ogóle unikać rozmów o finansach i najlepiej to od razu wjeżdżać na takie tematy. Ja nie wiem, czy pytanie o kasę to jest najlepszy temat do takiego small talku. No chyba, że to ma być naprawdę szybka pierwsza randka.

dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: kawałek do reklamy.
1: Sokół w Melo, podkręcamy tempo, czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Sporo propozycji, to mi się podoba. Dobra, to teraz powiem, co o was myślę. Ktoś wie, gdzie jest kot gospodarzy? Albo czujecie to? Albo od dawna woda kapie z sufitu? Albo
2: koniec imprezy, starzy wrócili.
1: Albo
3: jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? No to słuchajcie chłopaki, policja przyjechała.
1: No, można też i tak.
4: Normalnie, nara!
1: Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
5: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na auchan.pl.
18: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
19: Po reklamie.

0: Robert Dominico, Dancehall Track w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 18 minut. 8 rana, my dzisiaj pytamy, jakie zdanie potrafi zakończyć imprezy, jak zawsze można na was liczyć. Proszę bardzo, taka tekstóweczka od was. Kim są ci wszyscy ludzie? Albo, ej, czemu śpisz w wannie? Albo, to mi się podoba, od kiedy nie macie drzwi? Albo,
1: tobie już chyba wystarczy.
0: Okej.
2: Trzeba robić łóżka, bo goście chcą iść do domu.
3: Już idziecie? Ale fajnie. Może zostaniecie jeszcze trochę, nie daj Boże.
4: Hej, kochani. To co, może pogramy w planszówki?
0: O, to jest coś, co skutecznie u niektórych uruchamia ewakuację z imprezy. No i jeszcze może klasyczek.
5: To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.
0: Słuchajcie, ale zabrzmiało. To co, jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Cały czas jeszcze możecie wbijać na meloradio.pl. No i dorzucić swoją głosówkę za najlepsze. Mamy oczywiście Melo Merch.
2: Ja myślę, że imprezę ewidentnie najszybciej skończy szybkie, krótkie zdanie. Będę żygać.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Chris Cross Amsterdam, My Oh My, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio dzisiaj, w czwartek rano. Jeszcze jedno propos, jakie zdanie kończy imprezę? Uwaga, to już za 8 minut 8 rano.
1: No to trzeba kończyć imprezę, ale opowiem wam o tym, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby kupić ładny domek w Rzymie, o tak.
0: O tym już za chwilę.
2: A już o 8 zagramy.
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. No i za chwilę też więcej o pogodzie na czwartek.
2: Reklama.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Po reklamie. Trafik.
13: Krajowa 52 może przetrzymać kierowców w kilku miejscach. W Kozach prace drogowe, przed węzłem Lipnik, dalej jadąc w kierunku Bielska-Białej. Wolniejsza jazda i w Bielsku-Białej już jako ulica Krakowska przed Lwowską. To jak co poranek właściwie. S1 za Żywcem, do tego Krajowa 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Tam problemy. Większa część czwartku ma być taka jak teraz, pochmurna niestety, ale już opadów w prognozach nie widać w kolejnych godzinach, a po 15 nawet jeszcze ze 3 godziny albo i 4 ze słońcem, prognozują synoptycy. Wtedy też będzie najwyższa temperatura 18, może 19 stopni, teraz w Bielsku-Białej 14, 15. Wiatr dzisiaj nie powinien przeszkadzać. W kolejnych dniach lepiej, lepiej.
14: To już prawie 8. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
15: Polowe schrony staną w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Ruszył ich montaż w Dorohusku. To po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
16: Kontenery są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią.
15: System fortyfikacji HESCO używany jest na całym świecie. Ceny paliw przebijają kolejne sufity. Na stacjach bity jest rekord za rekordem. W Świętokrzyskiem za litr diesla zapłacimy 8,90, czyli najwięcej w historii. Jagiellonia na tarczy wraca z Pireusu. Piłkarze z Białegostoku w swoim pierwszym meczu w Lidze Europy przegrali z Olympiakosem 1-2. Znów próbują sprzedać willę Sophie Loren w Rzymie. Zadanie podjęło się trzecie już biuro nieruchomości. Cena rezydencji wynosi około 20 milionów euro.
14: Zanim ją sprzedadzą, wy na pewno zdążycie podjąć się zadania, które mamy dla was i wziąć udział w zabawie. Ostatnie słowo to już niedługo u nas, ale wcześniej zagramy, bo tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, hej. Bibi Rexa i David Guetta w Melo.

0: Przespać noc.
1: Nie czekajcie do nocy, tylko już teraz, jak najszybciej dzwońcie do nas, do Melo.
2: 321-321-777. Pod tym numerem czekamy na zgłoszenia do konkursu, który nazywa się...
1: Ostatnie słowo. Kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo? No może właśnie wy. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Melo. Właśnie teraz. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777.

0: Pak it off, Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, to już 17 minut po godzinie 8. To co? Zaczynamy. Ostatnie słowo. A razem z nami jest Anastazja. Siemanko, cześć, dzień dobry.
1: A dzień dobry, dzień dobry.
0: A cześć, a ty dzisiaj masz wolne chyba?
1: No, tak gdzieś słyszałam. A no, wiesz?
0: Tak w radiu mówili, słuchaj. To prawda jest?
1: Prawda.
0: Fajnie, i Anastazja powiedziała przed chwilą, wiesz co, jak fajnie, mam wolne i nie robię nic. Dominik.
1: No tak.
0: No, Dominik, jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, Dominik, refleks, tu się liczy refleks w tej zabawie, musisz zbadać szybko. Dominik, czy ty masz wolne?
2: Nie, właśnie jadę w kierunku Gdańska, jestem kierowcą.
0: Dobra, słuchaj, uwaga, to teraz tak, zasady są proste w tej zabawie, ale powtarzam, uwaga, słuchajcie uważnie. Za chwilę będziecie mieli szansę się wykazać. Podajecie na zmianę słowa z kategorii, którą wam podam. Jeszcze raz powtarzam, podajecie te słowa na zmianę. Raz Anastazja, raz Dominik, zacznie Anastazja. Na wszystko będziecie mieli tylko 20 sekund, więc trzeba robić to szybko. Okej, Dominik?
2: Okej.
0: O, reakcja. Anastazja, okej?
1: No tak, aż adrenalina buzuje.
0: No musi być, czujecie, jak buzuje. Dobra, uwaga, kto wymieni więcej słów, dostaje skiety Meloradia, kto mniej, Melo torbę. Pamiętajcie o tym, zaczyna Anastazja, potem Dominik, Anastazja, Dominik. Zobaczymy, kto wymieni więcej słów. A kategoria, uwaga, na dzisiaj. Co wydaje dźwięk? Start. O.
1: Samochód.
2: Rower.
1: Telefon, ten bip. Dzwonek do drzwi. Dzwonek w szkole na przerwę.
0: Dominik, zaspałeś! Szybciej!
2: Dominik, dzieci w szkole.
1: Blender!
0: Stop! Czas, stop!
2: Mixer!
0: Stop! 20 sekund, słuchajcie, co się dzieje w tej zabawie, to ja nie wiem. 20 sekund minęło. Ta Anastazja zdecydowanie przybiła tutaj temat, więcej słów wypowiedziała. Najbardziej podobało mi się, co wydaje dźwięk. Dominik!
3: Dominik jest też wydaje dźwięki, nie?
0: Prawidłowa odpowiedź, nie? Można było powiedzieć wszystko i też byłoby dobrze. Słuchajcie, chodzi o to, żeby się dobrze bawić. No i cokolwiek by nie powiedzieć a propos dzisiejszej akcji, to na pewno zabawa była dobra. Co nie, Anastazja?
1: A jeszcze jak?
0: Dominik?
2: No oczywiście, tylko to słaby zasięg na Mazurach i dlatego.
0: Aż! Musiałeś powiedzieć, że na Mazurach
1: jesteś. Dominik, to trzeba zatrzymać się na parkingu, bo ja tak zrobiłam. O? Nie wolno prowadzić i rozmawiać.
0: Ale Dominik na zestawie.
2: No, wszystko ale to jestem mówiący.
0: Patrzcie, jak się uruchomili, no. Jak trzeba było, to taka cisza. Teraz proszę bardzo, wymiana zdań na ostro.
1: No.
0: Anastazja, kiepy dla ciebie, Dominik, wysyłamy ci torbę. Dzięki, pa. Ostatnie słowo. A jutro znów będziecie mieli szansę przekonać się, że to właśnie wy będziecie mieli ostatnie słowo. Pamiętajcie o tym, że zawsze taka okazja po 8 rano, tylko w Melo. No a teraz gramy Tame Impala w Melo i Dracula. I tak podkręcamy tempo i to już, uwaga, uwaga, bo niektórym się spieszy, 21 po 8.

0: Thomas Gray, Heaven w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od rana w czwartek. Dzisiaj ludzie różne rzeczy kolekcjonują, a ja za chwilę powiem wam, co zaczął zbierać taki jeden piłkarz. Co to wszyscy go dobrze znają i nieraz widzieli, jak zbierał, a raczej strzelał bramki. A co zbiera teraz? O tym za chwilę. Jonathan i PZ wcześniej w Melo.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Mama!
8: Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
10: Cebulańskie purée.
11: Pierogi z serem.
12: Makaron carbonara.
13: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9.

David Guetta, Rihanna, Who's That Chick w Melo Radio. Za 17 minut, 9. Słuchajcie, co największe piłkarskie sławy robią z wielką kasą, jaką zarabiają? No wiadomo, że wydają między innymi na samochody i nieruchomości, ale jak już się ma garaże pełne superfur i kilka chat, to trzeba znaleźć sobie nowe hobby. Lionel Messi kupił sobie klub piłkarski i chyba zaczął je kolekcjonować, bo to już jego drugi. Sami widzicie, nie ma takich pieniędzy, których nie da się przepuścić.

0: Sonny Fodera i Becky Hill w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Say something. No to powiedz coś, co tam w newsach.
1: Będzie między innymi o tym, że warto uważać o poranku na gęste mgły, bo wchodzimy w taki mglisty okres.
0: Warto na zegarki też uważać, bo już za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Millennium i Ellie Goulding w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo.
2: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Stokrotka.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
23: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Bielsko-Biała.
26: Słuchaj na 87,9 FM.
25: Trafik.
27: Powoli dobiegają końca prace w powiecie pszczyńskim związane z rozbudową ulic Jasnej i Ogrodowej w Czarkowie. Chodziło nie tylko o przebudowę nawierzchni, nowy asfalt, ale przede wszystkim o polepszenie odwodnienia tych dróg. Może jeszcze kilka dni i wszystko będzie gotowe. Do 14 pochmurnie, ale nie deszczowo, a po 14 jeszcze kilka godzin ze słońcem mamy spędzić. Tak wyglądają prognozy, 18-19 stopni. Wtedy właśnie jak słońce się pojawi, no to najcieplejsze momenty będą, a na razie te 14-15 w Bielsku-Białej. Kolejne dni cieplejsze, powyżej 20 stopni, sporo słońca. Jeszcze lato nie odpuszcza, ale jesień też się zbliża.
0: Już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
1: Uważajcie na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy mogą mocno dokuczać kierowcom. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Izabela Wypychowska z policji.
28: Pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu.
1: Dziś o poranku z mgłą mieli do czynienia kierowcy w województwach świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Atak ukraińskich dronów uszkodził rafinerię w Jarosławiu. Zakład jest jednym z największych w Rosji. Rezerwa Federalna USA podniosła stopy procentowe o 25 punktów. To po raz pierwszy od 3 lat. Wynoszą teraz maksymalnie 4%. Tysiące kwiatów opowiadają w Londynie o księżnej Dianie. Otwarta w Somerset House wystawa prezentuje 15 kwiatowych instalacji odtwarzających ikoniczne stroje i ważne momenty z życia księżnej.
0: Dziś mamy czwartek, nie da się tego ukryć. Na szczęście mamy też dużo energetycznej muzy dla was. To zdecydowanie pomaga w tym, żebyście dzisiaj od rana dawali radę. Podkręcamy tempo, hej!

0: James Hype. More Than Friends
1: w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy czwartek. Bardzo lubimy czwartki, bo wiadomo, że już całkiem na legalu można myśleć o tym, że jutro piątek, piąteczek.
2: I od razu
1: jakoś tak. No, zdecydowanie fajniej. Czas w pracy mija. Słuchajcie, za chwilę o tym, dlaczego wesela niektórym facetom szkodzą.
2: A tam niektórym.

0: Aaron Czupanello. Podkręcamy tempo, jest już 18 minut po 9, a miało być tak super. Mieli żyć długo i szczęśliwie.
1: O, i aż wesele, do śmierci, nie?
0: Wesele tak miało być na 160 osób. Sala już była gotowa.
1: Ile kasy tam musiało pójść?
0: I jedzenie. Słuchajcie, Polak, który przez 3 lata ukrywał się w Holandii, został złapany, bo wrócił do kraju na swoje wesele na Podlasiu. No, był poszukiwany za liczne kradzieże. Niedoszły pan młody wpadł dosłownie dzień przed swoim weselem. Gościom to już chyba można przekazać, że najbliższy termin kolejnego to tak najwcześniej za 3 lata, bo zamiast obrączki założył bransoletki.
1: Wiesz co, ja myślę, że dostał po prostu od losu trochę więcej czasu, żeby się zastanowić, czy to na pewno dobry krok, wiesz, to wesele.
0: A ja to słyszałem nawet, co śpiewali mu policjanci, którzy go złapali. On jest

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting w Melo. Ja wiem o tym, że są tacy, którzy w pracy czekają, aż Armin się pojawi w Melo Radio. No to proszę bardzo, macie cała przyjemność po naszej stronie. Podkręcamy tempo w Melo. Za chwilę Hendrix i Golden. Prawie w pół do dziesiątej.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: O! To Skoda Epic!
20: Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
21: Skoda.
22: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
21: Lidl. To się opłaca.
23: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
24: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
25: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
26: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
27: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
28: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
29: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
30: Po reklamie.

0: Kizo w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pomagamy wam zamienić pewne rzeczy w bajeczne, na przykład zrealizować jakieś wasze plany. Jeśli macie jakieś wydatki, to pamiętajcie, że my mamy szybką kasę. A jakie wy macie pomysły? Jaka sprawa, Oskar?
1: Sprawa jest prosta, zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
2: Yeah.
1: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie.
3: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo!
0: A wy na co potrzebujecie? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy, szybka kasa do wzięcia, 200 mogą być wasze.

0: Ale to jest numer co? Lost Frequencies i Paradise w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Adi ma też mnóstwo energetycznej muzy. Już po 10:00 za chwilę będzie z wami, a my słyszymy się jutro i budzimy jutro rano od 6:30.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Waldek, Darłak, trzymajcie się, hej, do jutra.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
18: Kochanie, teraz jest idealnie.
17: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
23: O reklamie. Autopromocja.
24: Bocian! Patrz! Bocian!
25: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
26: Odlatujemy! Odlot!
25: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
23: Autopromocja.
0: Meloradio Bielsko-Biała. Trafik.
1: Zmiany w związku z pracami na ulicy Piastowskiej zaczęły się w wakacje. Ta zmiana, o której zaraz powiem konkretnie, ale jeszcze do końca września tak ma wyglądać sytuacja. O co chodzi? O wyłączenie z ruchu odcinka ulicy Emilii Plater na odcinku od Sobieskiego do Piastowskiej, a ruch pojazdów dwukierunkowo po ulicy Sobieskiego. Cały czas mniej więcej 14-15 stopni w Bielsku-Białej, a ma być 18-19, no ale to po południu, dopiero około 15, może 16, bo wtedy też słońce ma się pojawić na niebie. A do tego czasu chmury padać raczej nie powinno, chociaż 2-3 krople jak się pojawią przed południem, to nie powinniśmy się zdziwić. Jutro i pojutrze w pełni słonecznie.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
1: Adrian Górny. Wyciek gazu w mieszkaniu przy ulicy Energetyków w Bielsku-Białej. Nieszczelna okazała się kuchenka gazowa. Na szczęście dobrze zadziałał czujnik gazu. Jak pisze portal bielskobiała.pl, mieszkająca tam kobieta zdołała przewietrzyć lokal jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Źle zadziałali wczoraj futsaliści rekordu Bielsko-Biała. Przegrali na wyjeździe z Eurobusem Przemyśl 3-4. No ale liczymy, że dobrze zadziałają dzisiaj piłkarki reprezentacji Polski do lat 20. O 18.30 zmierzą się w Bielsku-Białej z Kolumbią w 1/8 finału. Wcześniej o 15 na naszym stadionie Anglia zagra z Nigerią. Stadion tętni życiem, a tymczasem stara szkoła przy ulicy Jana Chrzciciela w Komorowicach Krakowskich od przyszłego roku szkolnego ma stać pusta. Rada osiedla ma pomysł na wykorzystanie zabytku, mówi wiceprzewodnicząca Barbara Gabriel-Żbel.
2: Przeniesienie biblioteki, dlatego że tutaj w Komorowicach wszyscy bibliotekę bardzo lubią, ale jest utrudniony dostęp poprzez to, że jest na pierwszym piętrze, że są te schody zabiegowe.
1: Projekt zakłada też salę wykładową i pomieszczenie dla harcerzy.
3: Już prawie 10:00, to są newsy Meloradia. Maracin Sikora, zapraszam. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Po ponad 2 miesiącach, od kiedy padło ponad 20 ton ryb, wojewoda uchyliła ten zakaz, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
5: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną.
3: Sprawę bada także prokuratura. Ulewne deszcze w Hiszpanii spowodowały zamknięcie lotniska w Walencji, nie kursowało tam także metro. Problemy były również w Barcelonie. Amerykański biolog molekularny profesor Wiktor Ambros otrzymał polskie obywatelstwo. Laureat Nagrody Nobla ma polskie korzenie. Jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie. Temperatura ciała T-Rexa wynosiła około 36 stopni Celsjusza. Ustalili to badacze. Analizowali fragmenty zębów słynnego drapieżnego dinozaura.
11: No siemanko, w czwartek, Adi z tej strony, mamy 10:00 na zegarach i jedziemy z tematem, no bo sprawa jest prosta, bardzo oczywista, do weekendu już niedaleko. Fire, Fire i Shimza, kiedy inni gadają, my już gramy, zapraszam do 14:00.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda.

Neptunika i What If w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo, dobrze, że jesteście. Słuchajcie, w świecie gamingowym pojawiło się sporo nowych informacji na temat Wolverina. Część z was już grała, część jeszcze nie. No ja też jeszcze nie sprawdziłem w 100%, ale no pojawił się tam już jeden nowy mem, bo jest jedna sekcja, gdzie prowadzimy motocykl i tam, jak się okazuje, to nawet nic nie trzeba klikać, bo i tak ten fragment przejdziemy. No tak wyglądają czasy 2026 roku w świecie gamingowym. Powiem tak, ja jestem trochę tym zasmucony, ale miejmy nadzieję, że reszta rozgrywki będzie okej. Okay. Sprawdzę to i dam wam znać w ogóle, czy warto odpalać. Avicii i Lonely Together to już teraz, razem z Ritomorą.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, wszystko jest okej, także nie martwcie się na zapas. A jeżeli macie taki dzień, że potrzebujecie się po prostu trochę posmucić, to jest okej. Okay. To jest jakby okej, totalnie, także zadbajcie o siebie i pozwólcie sobie na to, bo dzięki temu poczujecie się znacznie lepiej. Jakby coś, to w towarzystwie znacznie łatwiej coś takiego się przechodzi. A w tej godzinie jeszcze, ladies and gentlemen, Steve Aoki, Two Times, będzie też Marlon Hofstadt, będzie fajnie.
1: Melo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.

0: Szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
16: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Canal Plus.
18: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

Times to Steve Aoki w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja przypominam, że Steve Aoki to jest facet, który lubi eksperymenty muzyczne, to wiecie o tym doskonale, ale nie wiem, czy wiecie o tym, że Steve Aoki, jak tylko ma okazję, to facet rzuca tortami w ludzi. Robi to z wielką pasją, robi to z wielką radością, zatrudnia do tego fantastyczne cukiernie, no i rzuca tortami w ludzi. Zapytacie po co? Nie wiem, ale buja i jak tylko widzę rolki, to zawsze oglądam do końca. Czy chciałbym kiedyś dostać tortem? Nie wiem, ale lubię cukier. Maron Hofstadt, I like, już teraz.

0: Iben, All of My Love w Meloradiu, trochę od serducha, trochę o uczuciach. A ja mam nadzieję, że wy się czujecie dobrze, no bo słuchacie Meloradia, a tutaj podkręcamy tempo, za chwilę najnowsze newsy, no i muzycznie też będzie spoko.
1: A już o 11 zagramy
0: Fukaj, Livka i chcę więcej. Szczerze liczę na to, że od Fukaja coś jeszcze będziemy mieli okazję wam zagrać w niedługim czasie, bo facet jest mega zdolny, już nie mówiąc o Livce, no bo przecież laska jest niesamowita.

0: trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: Zaraz 11:00, przyzwyczaiłem się już i wy pewnie też do sprawdzania jakości powietrza o tej porze. Otóż zarówno w Bielsku Białej, w Żywcu, jak i w Pszczynie, wszędzie jest ona dziś bardzo dobra. Jeszcze kilka bardziej pochmurnych godzin, a od 15:00 więcej przejaśnień i słonecznych chwil w prognozach. Bez deszczu dziś, noc pochmurna też bez deszczu, wtedy 13 stopni w Bielsku Białej, w ciągu dnia 19.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
5: Adrian Górny. Szybki wyrok w sprawie kierowcy zatrzymanego w ubiegłym tygodniu w Bielsku Białej. 47-latek miał blisko promil alkoholu w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W trybie przyspieszonym mężczyzna został skazany na pół roku więzienia. Dostał też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i karę finansową. Budynek przy Młyńskiej 8A w Bielsku Białej dostał natomiast nowy mural. Ewelina Walczak.
6: Na ścianie znalazł się portret Elżbiety Targosz-Wrony. To niedawna działaczki Stowarzyszenia Włókienników Polskich w naszym regionie. A sam budynek należał kiedyś do fabryki wełny Merlana. Autorem muralu jest niemiecki artysta Hendrik Beikrich. I chociaż do stworzenia dzieła posłużyła mu twarz jednej osoby, to ma być to hołd dla tysięcy osób tworzących włókienniczą historię Bielska Białej.
5: Nie tylko tradycje włókiennicze mamy w naszym regionie, pszczelarskie też. Pszczelarze z powiatowego koła w Pszczynie przekazali kilkadziesiąt słoików miodu z tegorocznych zbiorów do Domu Dziecka oraz placówek terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w powiecie pszczyńskim. Taka akcja jest organizowana już od kilkunastu lat.
1: Już prawie 11:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Spadają ceny ropy na świecie, to po sygnałach o tym, że działanie naftociągu w Arabii Saudyjskiej może zostać przywrócone. Nowy mieszkaniec wsi nie będzie mógł narzekać na hałas, zapachy i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął pracę nad Lex Rolnik, ale wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować, mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej.
7: Czyli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy kurnik?
1: Nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. We Frankfurcie nad Menem są kolejne przypadki zachorowań na malarię. To u mieszkańców dzielnicy sąsiadującej z portem lotniczym. Prawdopodobnie wszystko przez komary przywiezione z zagranicy. Rzymskie drogi były bardziej kręte niż sądzono. Takie wnioski naukowcy wyciągnęli po analizie 300 tysięcy kilometrów tras Cesarstwa Rzymskiego.
8: Na zegarach 11:00, siemanko, Adi po tej stronie. Trochę się rozwaliłem na fotelu, mam nadzieję, że tego nie widać, ale wiecie co, jakiś taki dzień lenia mam dzisiaj, ale spoko, mamy muzę od tego, by się pobudzić, chcę więcej, fukaj Liwka, to już teraz. Adi z tej strony, zapraszam do 14:00.
9: Noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Eli Oaks i Reasons w Melo Radio. Podkręcamy tempo i robimy to z wielką przyjemnością. I to samo może powiedzieć pan Eli Oaks, który no powiedzieć, że miał fajne wakacje, to nic nie powiedzieć. Facet bardzo, ale to bardzo dużo koncertował. W tym między innymi pochwalił się tym, co robił tydzień temu jeszcze w ramach wakacji. Można śmiało powiedzieć, no w końcu odwiedził Włochy. Dokładnie pojawił się w Milano. Bardzo dobrze się tam czuł. Myślę, że też podjadł sporo dobrych potraw. No bo co by nie mówić, Włosi naprawdę są w to nieźli. Ale patrzę też, bo oczywiście są materiały z tego, jak Eli Oaks się doskonale bawił na scenie i naprawdę ludzie oszaleli na jego punkcie. No i kompletnie się nie dziwię, bo my też przeżyliśmy jego magiczną przygodę na Tomorrowland. A teraz Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name w remiksie Calvina Harrisa.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio i ta piosenka przypomina mi taki fragment, taka klatka z dzieciństwa chyba każdego z nas, ale to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść pomyśleć. No i ja też trochę powiem szczerze, myślałem i wymyśliłem, że dobrze by było między innymi w tej godzinie zagrać dla was Sad Girls od Bibi Rexy i między innymi Sokoła, pogwarzymy? No, mam nadzieję, że tak. W tej godzinie to wszystko jeszcze.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: We Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
7: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
8: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie.

0: jest Meloradio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym.

Crystal i The Days, Notion. Tak, podkręcamy tempo i kompletnie się tego nie wstydzimy. Powiem więcej, my w ogóle w Melo mam wrażenie, że wyznaczamy trendy i to dosłownie i w przenośni, no bo taka szybka kasa to jest element, którym się bardzo trzeba chwalić i chwalić też dlatego, że wy te pieniądze zgarniacie i o nie walczycie, a możecie tak naprawdę zgarnąć je, nie walcząc jakoś bardzo, wchodząc na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co z tym chcielibyście zrobić, a dokładnie na co przeznaczyć, no i po tym my oddzwaniamy, wy macie siano, a my zadowoleni, bo zrobiliśmy coś dobrego. Karma się resetuje. Bibi Rexa, Sad Girls, to już teraz.

0: Kygo i Take Me Back w Meloradiu. Mogę to samo powiedzieć odnośnie wycieczki do Hiszpanii. No wrócił do Hiszpanii, ja bardzo lubię tamtejsze strony, w ogóle ten klimat, tę pogodę i jakoś tam się dobrze czuję. Przy okazji sprawdźcie bilety lotnicze i ich ceny, bo wygląda to na trochę tańsze teraz po sezonie.
1: A już o 12 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High. No, to jest ten młody gość, któremu bardzo zazdroszczę kariery muzycznej, bo już grał z największymi, a jest, no, ledwo 20-parolatkiem.

0: Joseph Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który...

0: Odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
14: O reklamie.

0: Meloratio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
1: Do 14 z przewagą chmur, a później słońce ma dominować na niebie. 19 stopni w Bielsku-Białej. Wieczorem i w nocy już znowu chmury, bez deszczu jednak, nocą 13 stopni. Jutro może o poranku jeszcze trochę chmur, ale później przez resztę dnia więcej słońca, 21 stopni. W sobotę jeszcze cieplej, jeszcze więcej słońca.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
1: Adrian Górny. W Komorowicach Krakowskich może powstać Centrum Integracji Międzypokoleniowej. To propozycja na wykorzystanie budynku, który w przyszłym roku ma opuścić szkoła numer 29. Mówi Barbara Gabriel-Żbel z Rady Osiedla.
2: Na parterze mogłaby się znajdować biblioteka, a na pierwszym piętrze sala wykładowo-warsztatowa, a pomniejsze sale mogłyby zająć Rada Osiedla z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów. Znalazłaby się też salka dla harcerzy.
1: Urząd Miejski pozytywnie ocenia ten pomysł, ale jeszcze żadne decyzje nie zapadły. W Goczałkowicach Zdroju decyzja już dawno została podjęta, a niedługo będzie otwarcie parku kieszonkowego przy ulicy Aleja 2. Jest tam dużo zieleni, rabat ławeczek, siłownia plenerowa, zabawy edukacyjne czy mini tężnia solankowa. Otwarcie będzie za tydzień. Wraz z otwarciem nowego roku szkolnego gmina Pszczyna zakończyła wymianę oświetlenia w 8 szkołach i przedszkolach. Zamontowano 1450 nowych opraw. Kosztowało to prawie 300 tysięcy złotych.
3: Dokładnie minuta do godziny 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Służby specjalne apelują do Polaków o czujność i reagowanie. To w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce i sąsiednich krajach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować.
4: Przy tym jednak należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Kanada będzie bliżej Unii Europejskiej, ma stać się pierwszym stowarzyszonym członkiem wspólnoty. Newag wyprodukuje pierwszą od 40 lat w Polsce nową sześcioosiową lokomotywę spalinową. Będzie to Dragon 3, powstanie na zlecenie jednej z prywatnych firm. Zostało wypożyczone 132 lata temu, wróciło dopiero teraz. Mowa o czasopiśmie z 1894 roku. Zostało oddane do biblioteki w USA podczas czasowego zawieszenia kar.
3: Siemanko, jest 12 na zegarach, a po tej stronie podkręcamy tempo. No i dobrze, że jesteście, bo w tej godzinie wydarzy się coś super i to będzie związane z wyzwaniem.

Jak fajnie jest do tego wrócić, trochę powspominać i przypomnieć prawdziwą legendę. Avicii, Waiting for Love w Meloradio i 12 minut po godzinie 12. No my tak podkręcamy tempo w czwartek, tuż przed piątkiem. I w zasadzie pewnie już wiecie, ale szukam osoby, która chciałaby trochę zaszaleć. Szukam osoby, która jest gotowa podjąć wyzwanie. No bo w zamian mam skity Meloradia. Kto gotowy? 321-321-777. Dzwońcie, no i za chwilę jedziemy z tematem. A to Silva Pumpa, On Tonight, 12 minut po 12.

0: Silva Bumpa, on Tonight Melo Radio, 14 minut po 12, tak podkręcamy tempo. No i szukałem kogoś do wspólnego szaleństwa. Ha! Podejmij wyzwanie. No i całe szczęście pojawiła się Marta, siemanko.
1: Cześć.
0: Słuchaj Marta, muszę cię zapytać, jak twój czwartek, jak się dzisiaj czujesz, co u ciebie dziewczyno?
1: No czuję się doskonale i jest nas tutaj kilka osób, także wezwanie będzie podjęte chyba doskonale.
0: No to rewelacja. Słuchaj, a tak cię zapytam z technicznego punktu widzenia, czy być może masz włączony odbiornik radiowy, na którym akurat słyszysz Melo Radio?
1: Tak, jest włączony.
0: Dobra, to przyciszamy i teraz możemy przejść dalej. Kochana, skoro masz taką fantastyczną ekipę, to tak, podejmij wyzwanie polega na tym, że rzeczywiście to wyzwanie trzeba podjąć. Jeżeli wam się uda, no to wszystko jest okej, okay, mamy skiety Meloradia. Jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu i moje pytanie do ciebie brzmi, czy jesteś gotowa?
1: No, oczywista.
0: No, perfekto. Słuchaj, twoim zadaniem jest dokończenie historii i musisz improwizować. Ja będę mówił zdanie, a ty je dokończysz i zanim zaczniemy, to zrobimy taki mały test. Marcel to gość, który swoim autem jeździ w sposób...
1: szybki, szalony.
0: Dobra, mamy to. To teraz główny krem de la krem będzie opowieść. Proszę państwa, jedziemy. Jest czwartek. To dzień, który zbliża nas do weekendu, a wtedy wszyscy...
1: cieszymy się, bo jutro będzie piątek.
0: Najgorzej, kiedy zapomni się kupić tej jednej rzeczy w sklepie, a dokładnie mam na myśli...
1: Cukier.
0: Miałem kiedyś ziomka, wołali na niego Grzegorz. Miał dosyć dziwny...
1: styl bycia?
0: Ale mimo wszystko każdy go szanował, bo to przecież syn...
1: wspaniałego gościa.
0: Dlatego pamiętajcie, jeśli lubicie mieć wypasiony weekend, nie zapominajcie nigdy wziąć ze sobą...
1: pieniędzy.
0: Mamy to! Marta, gratuluję, skiety Melo Radia są twoje, poradziłaś sobie perfekcyjnie, jak się czujesz?
1: Bardzo dobrze.
0: No to superansko. To przy okazji, jakie plany na weekend? No już nie mogę nie zapytać, bo to ważne.
1: Szkoła,
0: no rozumiem. No to uczymy się, bo to podobno potęgi klucz. Jakoś tak to było. Podejmij wyzwanie. Ja akurat z potęg byłem słaby.

0: szwedzki dom Mafia, czyli Swedish House Mafia, Lykyli i Happiness is so sad. Tak, podkręcamy tempo. No, ja tylko przypomnę, bo może ktoś zapomniał. Czwartek dzisiaj, no i jutro już piątek, także macie powody do podwójnej radochy, bo weekend będzie na pewno mega fajowy. A w tej godzinie pojawi się Gibbs, pojawi się Lumix, pojawi się Sibul. No same dobroci dla was specjalnie.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Empik świętuje rodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja.
5: Bociany odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
7: Odlatujemy, odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja.

stan i gips w Meloradio, tak jak podkręcamy tempo. A mam nadzieję, że wasz stan jest okej, że czujecie się dobrze. A jeżeli się nie czujecie najlepiej, to może jest to kwestia potasu. Słuchajcie, tego możecie znaleźć naprawdę całkiem sporo w bananach, tak tylko chciałem powiedzieć. Ale tu czytam właśnie w internecie całkiem inteligentne rzeczy, że bataty mają tego jeszcze więcej i w zasadzie można z tego zrobić naprawdę dużo fajnych kulinarnych specjałów. Ja na przykład osobiście polecam fryty z tego zrobić, bo są genialne. Już nie mówiąc o tym, że po prostu smakują wyśmienicie, to też bardzo szybko się robi. No mówię o tym dlatego, bo akurat sporo osób w ostatnim czasie się skarży na to, że coś ich boli, że nie mają siły, że bolą mięśnie. No, to nie tylko magnez, ale też trochę potasu. Lumix, Self-Aware, to już teraz.

0: Ward Away, Griffin w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. No i za chwilę najnowsze newsy Meloradia, w których dowiemy się sporo o tym, co w kraju i na świecie. Zobaczymy też, co w pogodzie, także będziemy informować o tym, no bo wiecie, no warto wiedzieć, jak się ubrać. Idzie ciepło, czy może zimno? No, obstawiamy.
1: A już o 13 zagramy
0: New Religion i Bibi Rexha. A te diwę, bo tak należy o Bibi mówić, zagramy dokładnie o 13, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
0: Załatwimy to w inny sposób.
2: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.

0: tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Reklama.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
18: Orlen z energią po rabacie.

0: 9 FM. Dokładnie minuta do godziny 13. To są newsy Meloradia, które ma dla nas Ula Harciarek.
1: Odwołano alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed zagrożeniem atakiem z powietrza w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. 4 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron, informuje o tym rzecznik dowództwa operacyjnego. Dezinformacja na temat diety w szkołach osiągnęła w serwisie X milionowe zasięgi. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w tygodniowym menu szkoły musi pojawić się co najmniej jeden roślinny posiłek. Dzień kartofla świętuje Chorzów. Będą wspólne wykopki i oczywiście jedzenie kartofli, mówi Marcin Gaweł ze Skansenu.
2: Już nie wspomnę o słynnych pieczonkach, które będziemy tutaj piec bezpośrednio na żywym ogniu, na ognisku. O plackach z blachy, plackach ziemniaczanych, wszelkiego rodzaju kluska.
1: Dzień kartofla w niedzielę.
0: No siemanko, mamy dokładnie 13 na zegarach, a to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy, to na pewno już wiecie. BB Rexa, Faithless, New Religion. Do 14 zapraszam, Adi z tej strony.

Fastboy Music Sounds w Melo Radio, czyli najnowsza propozycja od nich. A ci dwaj bracia właśnie przygotowali coś bardzo ładnego podczas ostatniego weekendu. Słuchajcie, polecam serdecznie ich koncerty. Jeżeli będziecie mieli okazję, no to, że tak powiem, to rodzeństwo zadba o genialne emocje na scenie, no bo tak, oprócz samej muzyki elektronicznej, no to panowie przecież lubują się w brzmieniach gitarowych, także to jest dosłownie przeżycie mega koncertowe. No i w wolnej chwili, jak tylko będziecie mieć okazję, to warto się z nimi złapać. Five More Hours, The Oro i Chris Brown, to już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin Van Buren i Everlasting, czyli najnowsza propozycja od tej legendy EDM-u. All State of Trance oczywiście w dobrym melo do posłuchania w ten weekend, także bądźcie czujni. A w tej godzinie z kolei jeszcze Liwka i Poza Tobą Nic, czyli będzie bardzo romantycznie, bardzo nostalgicznie i trochę emocji.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tattoo.

0: Usher i More, a to w remiksie Red One Jimmy Joker, tak? Podkręcamy tempo. Wy dobrze wiecie o tym, że możecie zrobić dla siebie coś dobrego i to bardzo niskim kosztem, bo to my za to odpowiadamy, mając na myśli finanse. 200, a nawet 500 zł w szybkiej kasie? No niektórzy już wygrali i się jarają.
1: Spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, przyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: No i wy też zróbcie to samo, wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszcie, co zrobicie z tymi pieniędzmi, no i zgarniajcie, no bo co tu dużo mówić, nie ma co czekać, tylko trzeba to wydać. Do dzieła.

0: Criss Cross Amsterdam i My Oh My w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Niektórzy z was pewnie jeszcze pamiętają oryginał. No kiedyś to było, ale właśnie teraz też będzie, bo za chwilę Freak Fight, Iga i Mikołaj dosłownie za moment się z wami przywitają.
1: A już o 14 zagramy
0: Robin Schulz i Take It Slow w Meloradio. I ta piosenka przypomina mi taki fragment, taka klatka z dzieciństwa chyba każdego z nas. Ale to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść pomyśleć. No i ja też trochę, powiem szczerze, myślałem i wymyśliłem, że dobrze by było między innymi w tej godzinie zagrać dla was Sad Girls od Bibi Rexy i między innymi Sokoła. Pogważymy? No, mam nadzieję, że tak. W tej godzinie to wszystko jeszcze.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
6: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Nie było trafień w przejście na granicy z Polską, prostuje nieprawdziwe informacje Straż Graniczna. Chodzi o atak rosyjskich dronów na cele na zachodzie Ukrainy. Zatrzymano dwóch podejrzanych w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Grozi im do 8 lat więzienia. Kolejarze apelują do kierowców o rozwagę na przejściach kolejowo-drogowych. Tylko w województwie śląskim często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
9: W okresie tego roku było 28 zdarzeń, w ramach których pojazdy pozostawały na przejeździe kolejowym.
8: Kolejarze apelują o zatrzymywanie się na czerwonym świetle. Nowy Spider-Man zarobił niezłą kasę, ponad 927 milionów dolarów. Tym samym finansowo zdetronizował Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. I mamy czwartek. Kochani słuchacze, robię imprezę halloweenową i mój szef jest oburzony, że go nie zaprosiłam. Kto zaprasza szefa na imprezę? Tylko lamusy.
2: Ja uważam, że to jest w ogóle skandal, że napisałaś, że trzeba się przebrać, a kto się nie przebierze, zostanie na korytarzu.
1: Ale to znaczy, że możesz przyjść, tylko będziesz melanżował na korytarzu.
2: Aha, no tak, z sąsiadem najlepiej. Dobrze.
1: A propos sąsiadów, myślisz, że Lewandowscy mają fajnych sąsiadów?
2: A nie wiem, ponieważ no, wyprowadzili się już z hotelu. Ale gdzie mieszkają? Poszukamy na mapie.
1: Dobrze, i o tym porozmawiamy w tej godzinie. Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
1: Siemanko.

0: i stała się jasność przy tym kawałku. Hold you, basto, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Teraz zapraszamy Was z Mikołajem na wycieczkę do Chicago.
1: Tak jest, bo jasne jest już to, że Robert Lewandowski razem ze swoją rodziną wyprowadzili się w końcu z hotelu.
0: Ale jesteś się pewny, że Anka Lewandowska również mieszka z Robertem.
1: Znaczy ona akurat poleciała do Barcelony,
0: no
1: ale
0: właśnie.
1: Robert z dziećmi podobno bardzo zadowolony. Powiedział, że w nowym miejscu czujemy się dobrze, jak u siebie.
0: Pięknie
1: w końcu tam tyle Polaków jest, że w sumie może się czuć jak u siebie. Mi się wydaje, że on mieszka chyba w tym domu z Kevina samego w domu.
0: Bo?
1: No bo miał tam być oprowadzany i bardzo mu się podobało podobno.
0: Ilon ma pieniędzy, ale moim zdaniem Anka i tak została w Barcelonie z Alvaro.
1: Anka sama w Barcelonie, no. Niebezpieczny film.
0: Ja obejrzę. Whatever turns you on, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Łobuz kocha najbardziej i my to udowodnimy już teraz.
1: I był taki łobuz, który ukrywał się 3 lata prawie na terenie Holandii. Był poszukiwany 2 listami gończymi za różne kradzieże. No ale właśnie dla miłości postanowił powrócić do Polski i tutaj swoją narzeczoną wziąć za żonę przy wszystkich znajomych i przy rodzinie oczywiście. Więc przyjechał, zrobił wesele na 160 osób.
0: Strasznie duże wesele, jak
1: wynajął
0: na kogoś
1: poszukiwanego. Wynajął w ogóle firmę ochroniarską właśnie specjalnie po to, żeby tam się, wiesz, nikt taki przypadkowy nie trafił, żeby go nikt nie sprzedał na policję. Ale niestety, dzień przed tym weselem postanowił pojechać, spotkać się ze swoim kuzynem i no i go wtedy tam dorwała policja, bo na rowerze jechał akurat.
0: Sounds familiar.
2: Nico, it's Roman. Let's go bowling.
3: Okay, man, we go bowling. I come to get you in the next hour.
1: No i busted.

0: My Place we Freak Fajcie. A może byśmy tak zaprosili Michała Wiśniewskiego na jakąś naszą wspólną imprezę, żeby zaśpiewał?
1: To teraz mówisz, wczoraj go tu widziałem przecież.
0: No i czemu nie podbiłeś?
1: No bo nie wiedziałem, że chcesz go zaprosić na imprezę. Jakbym wiedział, to bym podszedł i powiedział: siemanko, może byś zagrał na imprezie u Iggy.
0: A masz 70 albo 95 tysięcy złotych?
1: A, nie mam.
0: No właśnie, bo tyle Wiśniewski bierze za koncerty.
1: No to widzisz, co za różnica, czy zapytałem, czy nie. I tak by nie przyszedł.
0: Ale może wy chcecie go mieć na swojej imprezie?
1: Szybka kasa się kłania, meloradio.pl.
0: Nie wiem razy ile, ale...
1: Razy dużo.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Hej, czat. Potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
7: Cześć, jasne. Mogę je przygotować.
6: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
7: Nie możesz. Pracownicy sami tego nie ogarną.
6: A skrócenie szkoleń BHP?
7: Zapomnij. Od tego może zależeć czyjeś życie.
6: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
7: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
8: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
9: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
10: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Kisses. Wszystkie buziaczki są specjalnie dla was, drodzy słuchacze. Kochamy was. A tymczasem czas na aferę.
1: Kiedyś mam wrażenie, że były afery takie, wiesz, afera Rywina, nie takie rzeczy. A teraz mamy aferę obcasową,
0: wow,
1: słuchajcie.
0: Brzmi
1: tak, groźnie. Tak, szefowa Ministerstwa Kultury ma właśnie taką aferę, ponieważ była wizytacja teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie i tam pojawili się na dachu.
0: Aha.
1: I nie dość, że byli na placu budowy bez jakichkolwiek środków ochrony indywidualnej,
0: no
1: to jeszcze pani szefowa chodziła po dachu na obcasach.
0: Ajajajajaj.
1: Ja pracowałem kiedyś na budowie i powiem tak, to jeszcze jest nic, bo może była na obcasach na tym dachu, ale przynajmniej trzeźwa.
0: Karnawał, niezły karnawał w tym meloradiu. Gips, Girls Just Wanna Have Fun, Shaggy Eve, to gramy za chwilę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Say something, to jest dobre. Sprawdziłam, co słychać u Becky Hill i Sony Fodery.
1: I nic.
0: Nic, ale to,
1: ale to dobrze.
0: Dobrze.
1: To stabilnie, nie?
0: No właśnie. A Mikołaj, wyobraź sobie, że ja i ty.
1: No.
0: Dom.
1: No.
0: Wieczór.
2: Oho, boję się.
0: Wyciągam książkę.
2: Aha.
1: Jaką książkę?
0: Jaką
1: jeżeli
0: tylko
1: zechcesz. Jeżeli to jest 50 twarzy Greya,
0: czytasz.
1: To ja się wyprowadzam.
0: I 10 godzin na przykład. Mm?
2: No.
0: A?
2: Będzie o tym w newsach.
1: No robi to wrażenie. No chyba, że to 50 twarzy Greya, to wtedy nie.
0: Nie wiem, czy to ma tyle stron w ogóle.
1: Ale możesz wolno czytać.
3: A już o 15 zagramy
1: Alabama 10, Moonlight i Fordo. Albo dwa razy przeczytać możesz też, nie?
0: Chciałbyś? To twoja fantazja?
1: Nie.
0: Zanotowane, a ten numer punktualnie o 15.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wszystko. Czego dziś chcę?
11: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Core.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Synoptycy ostrzegają, dziś wieczorem będą gęste mgły w 5 województwach, m.in. podkarpackim i części mazowieckiego. Drożyzna na stacjach paliw, na niektórych benzyna 95 przebiła już 8 zł. Irlandia znów zbojkotuje Eurowizję, powodem udział Izraela. Wcześniej z udziału wycofała się Holandia. 10 godzin czytania poezji. Taki maraton szykuje się w Chorzowie. Zaprasza kurator portu poetyckiego Tomasz Pietrzak.
3: Czasami trudno jest wytrzymać 10 godzin słuchając wiersza. Więc to jest dla wytrwałych impreza. Jest to maraton dla tych, którzy chcą poznać współczesną polską poezję, która się tu i teraz dzieje, którzy chcą zobaczyć, że poeci są żywi.
2: Port poetycki będzie 26 września w Chorzowskiej Sztygarce.
1: Zbliża się 15, słuchacie Freak Fightu, a może my, Mikołaj, powinniśmy pójść na korepetycję z czytania?
0: No ja nie wiem, czy dałbym 10 godzin radę czytać poezję.
1: Ja ci powiem, nie dałbyś.
0: Ale zależy jaką.

0: jasno.
1: Miasto, Roxana Węgiel w Meloradiu. 1500 zł miesięcznie za korepetycję to chyba jest przeginka. To korepetycje może... z matmy i Anglika.
2: A, to może powtórzymy angielski. Zobaczymy, czy trzeba
1: nie
2: wydawać
1: chcę
2: na twoje wykształcenie.
1: Nie, proszę.
2: Odmień być.
1: Nie umiem.
2: Odmień. I. M.
1: M.
2: Słuchaj, no to jest jednak całkiem spory wydatek, nie? 1500 w skali miesiąca.
1: Daj spokój.
2: I no patrząc na to, że te wyniki wcale nie są jakieś dobre, no czy każdy musi mieć maturę?
1: Nie.
2: Ktoś musi pracować, nie?
1: Gdzie?
2: Fizycznie.

0: Jak ja dawno tego nie słyszałam. Tell me who w Meloradiu. Istnieją takie programy w telewizji, które powodują, że ludziom odechciewa się żyć albo wątpią ogólnie w ludzkość.
1: Czy pijesz do mojego maratonu Hotel Paradise, przy którym miałem ochotę krzyczeć i wyć?
0: To nie ten program, Myszko, ty przy innym miałeś ochotę wyć i płakać.
1: A nie, masz rację, faktycznie.
0: Miłość jest ślepa, chociaż ja uważam akurat, że to jest dobry program. Tak czy inaczej, teraz porozmawiamy właśnie o wyspie miłości.
1: No i co tam na tej wyspie słychać? Zresztą wyspa miłości to teraz brzmi niezbyt dobrze, no ale już pomijam to.
0: Tak się o tym mówi. W każdym razie często tam są panowie, którzy mają duże ego i chciałabym ci zaprezentować takiego samca alfa. To jest cytat.
2: Że jestem przystojny, jestem zajebiście atrakcyjnym człowiekiem, facetem i mam w sobie takie coś, czego nie mają wszyscy. Więc jakby przeważnie koleżanki, które jakby są moimi koleżankami, zawsze są takie, że to nie są koleżanki.
0: Czy ty coś zrozumiałeś?
1: Każdemu babcia tak mówiła, a on uwierzył.
0: All the time, John Sammy.

0: Jeżeli komuś brakuje słońca, to właśnie tak brzmi w sumie słońce. Paraiso w Meloradiu.
1: A nawet wyszło tak na chwilę.
0: Tutaj w Warszawie. Mam nadzieję, że w całej Polsce wyszło teraz to słońce. Natomiast my wszyscy teraz cofniemy się do czasów szkolnych.
1: I będziemy...
2: Cichutko.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest ta
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Ależ nie ma za co. Trips, ja podziękuję, jak nam odpiszesz na DM-o na Instagramie. Ilan Berry w Meloradiu. Tymczasem przenosimy się do szkoły, bo mają powstać pokoje ciszy.
1: Podobno nawet już w wielu szkołach są i to nie jest jakiś taki eksperyment, tylko mają być tam na stałe. No chodzi o to, żeby dzieci mogły sobie odpocząć trochę od przebodźcowania.
0: Mam pytanie, czy to na pewno jest dla dzieci, czy jednak dla nauczycieli, bo dzieci krzyczą?
1: Nie, no nauczyciele to mają pokój nauczycielski, w którym nikt nie wie, co oni robią, a nigdy tam nie byłem.
0: Ja też nie.
1: Nie mają wstępu. Oni coś tam knują na 100%.
0: Ale co?
1: No właśnie.

0: Mikołaj, tak. Jak wspominasz swój pierwszy raz?
1: Dobrze, a co?
0: No to się cieszę, bo w ogóle będzie o pierwszych razach wniosek, wiesz?
1: Ale tak. O moim?
0: Mam nadzieję, że nie.
2: Nie.
1: To nie było takie wiekopomne wydarzenie.
2: Wniosek będzie pierwszy dzień, tak. Pierwszy raz.
0: Raz.
2: Pierwszy raz.
0: Ach, te pierwsze razy.
3: A już o 16 zagramy
1: Self-Aware Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16, nie pierwszy raz.
1: Bo jak to nie?
0: Tak ogólnie.
1: No dobrze, racja.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka

0: Czaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto dużo dobrego. Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Bielsku-Białej.
1: Adrian Górny. Jutro rozpocznie się Bielsko-Biała Street Photo Festival. Do niedzieli będzie można brać udział w spacerach oprowadzających po wystawach, warsztatach, spotkaniach z fotografami czy pokazach filmowych. Wstęp wolny, na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy. Na początek, jutro od 15:00 na Placu Wojska Polskiego będą spacery otwierające po wystawach. W sobotę będzie kolejna edycja charytatywnego kiermaszu Żyjące Książki w Galerii Sfera. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa Nasze Codzienne Czynności dla środowiska naturalnego. A dochód z kiermaszu pójdzie na wypady do kina dla dzieci z domów dziecka oraz świetlic z Bielska-Białej. Za tydzień w Bielsku-Białej rozpoczną się wydarzenia w ramach projektu Pamięć Miasta. Będzie wykład historyczny, spacer fotograficzny czy warsztaty z kolażu. Wszystko bezpłatne, tylko obowiązują zapisy.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Prokuratura bierze pod lupę ponad 3000 podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa, bo mogły zostać podrobione, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
5: W przypadku każdej z tych dwóch list chodzi o kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
4: Za to można trafić do więzienia. Rodzice w Danii mają dosyć dzienników. Wiadomości byłyby jak dawniej zostawiane przez nauczycieli w zeszytach. Polacy już myślą o zimowych feriach. Największym zainteresowaniem cieszą się góry. Noclegi tam są jednak droższe niż rok temu. Pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu będziemy świętować w tę niedzielę. Chodzi o to, by na jakiś czas odłożyć smartfona i nie zaglądać do tableta czy komputera.
2: Ach, te pierwsze razy.
3: Ja nie dam rady.
2: Może spróbuj.
3: Nie. Ja się dobrze znam.
2: A wspólnymi siłami?
3: Co, że wspólnie nie będziemy patrzeć?
2: Nie, wspólnie weźmy gryza w takim razie w tej godzinie.

0: 12 po 16. Ja jestem w mojej countryside era, dlatego przeglądam.
1: Co to znaczy w ogóle?
0: No taki żart, influencerki są w countryside era, czyli kupują warzywa na targu, chodzą w kaloszach i takie tam.
1: Dobrze, mów dalej.
0: I teraz mi się wyświetlają TikToki ze wsi. Aha. I posłuchajmy dramatu, który spotkał pewnego rolnika.
2: Nie wiem, że to nagrywam, ale ktoś mi ukradł gnój z pola. Ktoś mi ukradł. Niech ci te widły gniją od tego mocznika, z tego kurzaka. I niech ci wypali te wszystkie warzywa, żebyś się nauczył, że się nie kradnie.
0: Już.
1: No gnój jakiś.
0: No gnój, to po prostu gnój.

0: O 18 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my bierzemy gryza, wy zgadujecie, co takiego gryziemy. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaju, czyń honory, ugryź pierwszy.
1: Dobrze, proszę się bardzo dobrze wsłuchać, bo nie wiem, jak dobrze będzie to słychać. O! Dobra.
0: Jeżeli wiecie, co takiego gryzie Mikołaj, to dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekamy na głosówki od was. No weź jeszcze ugryź.
1: No mogę, bo mam usta pełne.
0: No to ja. Z pełną buzią nie można mówić, więc puszczę
1: dżingiel. Właśnie to jest problem, prawda?

0: Swedish House Mafia, ale kiedy Happiness is so sad we Freak Fajcie. Bawimy się w Daj Gryza, czyli myjemy, wy zgadujecie. Taki trochę nam się zrobił ASMR, posłuchajcie. Jeszcze raz. To gryźliśmy dzisiaj.
1: Nieźle chrupie, faktycznie. Dlatego się nie dziwię, że ktoś zaproponował marchewkę. Podobny dźwięk, ale nie, to nie to, to nie to. Było też ciastko, były faworki, była brzoskwinia.
0: Ale to nie to. Magda wie, co to takiego.
2: Może być chleb waza albo te suchary takie chlebowe.
1: Sucharki, ding, ding, ding, nasze ulubione.
0: Brawo! Daj Gryza.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
3: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
20: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
21: Dźgnął ją kilkanaście razy.
22: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
23: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
24: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen.
2: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
25: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na auchan.pl.
5: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.

dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie.

0: rano, Eric Pritz w Meloradiu. A czy kojarzymy taki girls band jak Pussycat Dolls?
1: Ale teraz throwback tutaj wszedł.
0: Aha, Nicole Scherzinger występowała w Polandzie i uznała, że ma wielką ochotę na pierogi. Kogo odwiedziła? Masz dwa strzały.
1: Magdę Gessler.
0: Brawo, brawo.
1: Brawo. Ale jak to tak do Magdy? To co ta Nicole? Książula nie ogląda? No nie wie, że tam się nie chodzi?
0: Znaczy, poczekaj, no.
1: No zależy gdzie, nie? Zależy gdzie.
0: Ale tutaj chyba faktycznie się nie chodzi.
1: No trudno, no musi sobie... To wyślimy jej linka po prostu.
0: Do Książula?
1: No, niech sobie tam poobczaja, gdzie warto.

0: Słuchajcie, szok i niedowierzanie. Ja nie wiedziałam, że piłkarze potrafią czytać.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, Mikołaj popatrzył.
2: No
1: to ja już nie komentuję. W newsach będzie o pewnym piłkarzu, który dostał nagrodę od bibliotekarzy.
3: A już o 17:00 zagramy.
2: Talk to you, another. Wiesz, uśmiecham się, bo no, przyszło mi do głowy paru takich piłkarzy, którzy rzeczywiście mogliby mieć z tym problem.
0: Widzisz, a ten numer punktualnie o 17:00.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę,
17: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne, to wszystko. Wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl.

0: euromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Euromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70%

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Co jest grane w Bielsku Białej?
2: Adrian Górny. Rozpoczyna się festiwal poezji Beskidy. Dzisiaj wydarzenia są w Czechowicach, Dziedzicach i Chybiu, a jutro będą w Bielsku Białej. To spotkania z poetami, wykłady czy przedstawienia teatralne. Wstęp wolny. W niedzielę będziemy świętować 115 lat istnienia stadionu piłkarskiego Górka przy Młyńskiej. O 10:00 rozpoczną się tam 11. Mistrzostwa Bielska Białej Oldboyów w piłce nożnej. Również w niedzielę będzie ostatni w tym roku bazarek lokalnej marki ziemi pszczyńskiej. Od 10 do 16 przy zabytkowym pawilonie Wrzos w Goczałkowicach Zdroju. Będzie można zapoznać się z ofertą lokalnych producentów i nabyć wyroby powstające na terenie powiatu pszczyńskiego. A są to produkty spożywcze, przetwory, makarony, miody, naturalne kosmetyki, produkty uzdrowiskowe czy też rękodzieło.
3: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harciarek on the mic. Polska popiera zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. To propozycja Komisji Europejskiej oznaczałaby całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. 2 lata więzienia dla byłej właścicielki schroniska w Wojtyszkach. Była oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami. Wyrok jest nieprawomocny. Polacy bywają zapominalscy. W wakacje zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów, mówi Tomasz Pawłowski z Pomorskiego Zakładu Przewoźnika.
5: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki, portfele.
4: Część przedmiotów wciąż czeka na właścicieli. Piłkarz Erling Haaland, doceniony przez norweskich bibliotekarzy, dostał nagrodę, bo kupił najdroższą w historii kraju książkę i podarował ją bibliotece.
6: No wow.
7: Czyli jej nie przeczytał.
6: Po prostu podarował. A w tej godzinie przyda się umiejętność czytania i pisania, bo mamy do was pytanie.
3: Zapraszamy już teraz na WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
6: Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu, Talk to You, tak wchodzimy w godzinę 17:00.

0: In My Mind w Melo Radio. Jak codziennie o tej godzinie my wam zadajemy pytanie i czekamy na wasze cudowne odpowiedzi, których udzielacie na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. A dzisiejsze pytanie brzmi:
1: co mówimy u lekarza na literę B? B jak Barbara.
0: Bardzo potrzebuję zwolnienia lekarskiego.
1: To często możemy powiedzieć u lekarza. Możemy powiedzieć: bierz pan tę kopertę, no bierz.
0: Ej, Mikołaj, nie zdradzaj naszych taktyk.
1: Ja chcę być przed wszystkimi innymi w kolejce.
0: Co mówimy u lekarza na literę B? Czekamy na wiadomości od was.

0: Bob, Sinclair, Rock This Party. Dziękujemy naszemu szefowi muzycznemu, że wstawił ten numer. Ja go bardzo lubię.
1: I dziękujemy też Bobu Sinclairu.
0: Dzięki. Tymczasem sprawdzamy, co mówimy u lekarza na literę B. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki, ale nie poddajemy się. Dalej wysyłajcie na WhatsAppie Meloradio odnośnik na meloradio.pl.
1: Tak jest. To zaczynamy od głosówki czy od tekstówek? Proszę zadecydować, pani doktor.
0: Aha, no to może Wojtuś, czyli głosówka.
2: Można też powiedzieć, w sumie nie powiedzieć, tylko zapytać. Będzie bolało?
0: Zawsze boli.
1: Ja tak u dentysty zawsze pytam. I on zawsze mówi, że nie. I zawsze boli.
0: Dlatego nie ufajcie lekarzom.
1: Krzysztof napisał takie pytanie, które chyba każdy Polak zadał kiedyś lekarzowi. Będę mógł pić?
0: Soczek? Zawsze same witaminy.
1: Wiesz, bo na przykład migdałki mogą wyciąć. Nie? Albo dentysta właśnie może robić znieczulenie. Oczywiście, że tak. Wiktoria napisała, badamy się, biedni wychodzimy.
0: To jest prawda, ale są też kolejki do lekarzy na 100 lat.
1: Ola napisała też, bardzo proszę, tylko nie w szczepionkę. To też tak można w szkole powiedzieć.
0: Co mówimy u lekarza na literę B? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki i tekstówki od was. Wolelibyśmy głosówki, nie będziemy kłamać. WhatsApp Meloradia, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. Co mówimy u lekarza na literkę B?

0: Cieszymy się, że was tak porwał nasz dzisiejszy temat. Co mówimy u lekarza na literę B? Może Janusz najpierw.
1: Janusz napisał, brałbym te leki, co pani przepisała.
0: Janusz, jakie ty musisz mieć branie, naprawdę.
1: Jest też Kuba, który napisał, badania w tym roku na NFZ jeszcze możliwe? Nie. I na przyszły rok też nie.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterię na maksa. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Ceny.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
19: Dobrze.
17: 15 zł.
19: Lepiej.
17: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
19: Z kuponami?
17: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
21: Po reklamie. Autopromocja.
22: Bocian! Patrz! Bocian!
23: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
24: Odlatujemy! Odlot!
23: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
21: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: A my sprawdzamy, co mówimy u lekarza na literę B. Dzisiaj przyszło tyle głosówek, że jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę.
1: Tak, i muszę powiedzieć, że taka wizyta u lekarza to jest właśnie rzecz, która nas wszystkich łączy.
0: To prawda. To sprawdzamy, Katarzyna.
2: Najczęściej u lekarza mówimy, boli mnie brzuch.
0: To jest w ogóle paluszek i brzuszek?
1: Nie. To tak, nie paluszek i główka.
0: A, blisko. Tam,
1: a może też być brzuszek i główka, to szkolna wymówka, nie?
0: A według Rafała, co mówimy na literkę B?
3: Na literę B u lekarza mówi się, Boże,
1: jak drogo! A nie, to ja tak sobie w myślach chciałem dokończyć.
0: Grzesiu?
4: Będzie L4?
1: No chyba po to najczęściej przychodzimy to jednak, nie oszukujmy skandal. Się.
0: Paweł.
5: U lekarza 3B bardzo będzie bolało.
1: Zwłaszcza w portfel.
0: Mhm, Iza?
6: Cześć, to Iza. Na literę B, co mówimy u lekarza? Boli brzuch bobasa.
0: Ojojojoj. A jeszcze Agę mamy.
7: Boli!
0: Ojej! I mnie aż boli wewnętrznie, jak słyszę.
1: Mhm, to tak na sorze trochę bardziej chyba.
0: Dlaczego?
1: No bo jak boli, to trzeba szybko działać. A to nie na sorze w takim razie, przepraszam. Tam się czeka.
0: I to ile?

0: Music Sounds Fast Boy. Oluś tu też jest.
1: Jestem i też wydaję dźwięki. Lepsze niż wczoraj, bo już mam mniejszy katar.
0: A wydaj dźwięk. O.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: Daj mi Sad Girls. Bibi Rexa. A ja Bibi Rexa wąchałem. Ma ładne perfumy. Bo była na Tomorrowland, tak? Dała mi buziaka. Ja sobie to zapiszę do końca życia już w pamięci. Tak. Daj buzi. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the meaning of its creed.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa

0: do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
11: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
13: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
14: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
15: W planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami w państwa wspierające Ukrainę, w tym w Polskę, powiedział w Sejmie premier i zaznaczył, że chodzi o najbliższe miesiące. Ceny paliw idą w górę. Scenariusz na najbliższe dni to ponad 9 zł za litr diesla i 8 zł za benzynę. Za pół godziny nasze piłkarki zagrają o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Chodzi o kadrę do lat 20. Polki zagrają z Kolumbijkami. Fani planszówek zjadą do Katowic. Spotka. Tam w ten weekend przy stolikach usiądą tysiące graczy, mówi organizator Łukasz Piechaczek.
16: To będzie jeden wielki games room z wypożyczalnią, w której znajdziecie ponad 700 różnych gier, wiele z nich w kilku kopiach, także mamy jakieś ponad 1000 pudełek.
15: Będą też premiery gier.

0: idę w Melo.
1: No trochę jakbyśmy już mieli ten weekend, ale nie do końca, co nie? Choć lepszy czwartkowy niż na przykład poniedziałkowy wieczór. Razem podkręcamy tempo do weekendu, no i idziemy w Melo. Dużo się tego wieczora wydarzy, więc fajnie, że jesteśmy razem. A muzycznie też petarda.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Another Day in Paradise, Remedy, Manuel, to za moment. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Od tego zaczynamy. Tupychu, siemano.

Josh Baker i Poppy Bascom to My Place w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. Weekend się zbliża, a co w trakcie niego warto obejrzeć? O tym za chwilę pogadamy z naszą Ulą Harciarek.

0: Tribal of Mela, The Magic Symphony. No to zmieniamy lekko klimat. A jak to robimy, to oznacza to jedno. Ula Harciarek jest w studiu i jestem. Będziemy sobie gadać o tym, co warto obejrzeć w weekend. Ula.
1: No właśnie, czy warto, to sprawdzimy.
0: Okej, no bo dzisiaj trochę inaczej podeszliśmy do tematu.
1: Tak, trochę inaczej. Sprawdzimy, które seriale zdobyły najwięcej nagród Emmy. To bardzo świeża sprawa. No i sprawdzimy, czy warto oglądać. Zwycięzcą okazała się Wdowia Zatoka. To opowieść o nawiedzonej wyspie. No i zgarnęła 14 statuetek, w tym za najlepszą produkcję komediową. No i ja przyznam, że nie jestem przekonana, bo mnie ten serial ani nie rozbawił, ani nie przestraszył.
0: A może to ma być właśnie taki serial, wiesz, który ma mieć miliard emocji i ty nie możesz się zdecydować?
1: No nie wiem, jakoś tak byłam zdecydowana, że trochę się nudziłam.
0: Okej, ale jest taki serial, który dostał aż 7 statuetek.
1: Tak, i to jest The Pitt, to opowieść o pracy pogotowia i nasz szef, Krystian.
0: Pozdrawiamy.
1: Bardzo ten serial polecał.
0: I to zupełnym przypadkiem, dlatego o nim mówimy.
1: Zupełnie. Ja nie oglądałam, ale chyba się przekonam.
0: No, możemy sprawdzić, czy nasz szef ma dobry gust. No,
1: tak.
0: To może coś kinowego teraz?
1: Dobra, to coś w kinie, na przykład film Resident Evil, który jutro
0: tu pozdrawiamy naszego Adriana, bo on jest fanem.
1: No właśnie, kto zna gry, ten wie. I z tego, co wiem, Adrian i Mikołaj polecają ten film.
0: Bardzo
1: mocno.
0: I chyba
1: Iga też.
0: Iga też?
1: No.
0: Macie polecajkę od trójki, jak się nie sprawdzi, to wiecie, do kogo uderzać.

were the way of Mela. To nowość na naszej playliście Gryfin i Przyjaciele, 29 minut po 18. Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować w 30 Meloradia. Na meloradio.pl następne notowanie już jutro po 18, no i będę miał gościa. Tym bardziej warto, żebyście byli, bo ogłosimy coś, oj, naprawdę mocnego.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Allegra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Po reklamie.

Acapulco. To Jason Derulo w Melo Radio. Sprawdziłem, w Acapulco teraz są 32 stopnie. Już ich nie lubię. Za to na Wyspach Brytyjskich stopni 19. Lepiej. No a tam, konkretniej w Londynie, zagra dziś Lech Poznań. To w ramach Ligi Europy. Jagiellonia Białystok wczoraj została pokonana przez grecki Olympiakos w tych samych rozgrywkach. Dziś, no chyba jeszcze trudniejsze wyzwanie. No ale w końcu Poznań. Miasto doznań. No miejmy nadzieję, że tylko te pozytywne będą tego wieczora. Start tego meczu o 21:00. A teraz nowość na playliście Meloradia. Duke Dumont i Ain't No Game.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ja też lato mam cały czas w głowie. Tak samo jak takie letnie numery jak ten JJ Steel, I Got Summer On My Mind. Tak podkręcamy tempo. Wy słuchacie Mela Radia, 19 już za moment wybije. A to oznacza, że mamy dla was jeszcze dużo więcej takiego letniego grania. W końcu lato jeszcze w kalendarzach jest, no.
1: A już o 19 zagramy
0: Webauza i Magnetic. A to zdecydowanie jeden z hitów tegorocznej wiosny i tegorocznego lata. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
9: No i mamy już punktualnie 19 na zegarach, w którą wchodzimy naprawdę mocno. Heaven is a place on earth. Za moment, czyli WNW, a na początek coś dla tych, którym no ten czwartek może nie wyszedł. Spokojnie, jest już wieczór, nie ma się co denerwować. Webauza i Magnetic, od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Alok i Jennifer Lopez. U nich wszystko dobrze, u was mam nadzieję, że też. Everything's fine. Tak podkręcamy tempo. 19:09 aktualnie na zegarach. A ja za moment będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę komuś coś zawibruje. Telefon w sensie.

0: oddać.
1: Też bym nie umiał. Sobel.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że...
1: Kochasz? Tak, podkręcamy tempo, 17 minut po 19.
2: Szybka kasa.
1: No i teraz bardzo ważna będzie literka P, P jak pieniądze, P jak Paulina, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo dzwonimy do niej, no i czekamy maksymalnie 5 sygnałów na to, żeby odebrała. A to się chyba wydarzyło.
3: Halo?
1: Siemano, tu Pychu Melo Radio.
3: A cześć.
1: No cześć Paulina, humoryk chyba dopisuje, co? Z tego co słyszę.
3: No oczywiście, jak zadzwoniliście, to pewnie.
1: Słuchaj, cieszę się, nie wszyscy tak reagują na to, jak ja dzwonię, więc cieszę się, że ty jesteś z tych, które się cieszą. Słuchaj Paula, 200, gdyby trafiły na twoje konto, to powiedz, na co byś je wydała.
3: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
1: Okej.
3: Okay. Żeby się ucieszył.
1: Czyli to nie wasz pierwszy raz by był?
3: Nie.
1: Okej, okay. A kto wygrał poprzednim razem?
3: No niestety mąż. I bardzo bym chciała się zrewanżować.
1: A czyli ty masz w planie teraz wygrać?
3: No oczywiście.
1: A ty się nie boisz, że jego męskie ego to trochę podrapie, jak w go-kartach ty wygrasz?
3: Ale myślę, że mu to nie zaszkodzi.
1: Paula, słuchaj, jak tak będziesz wchodziła w zakręt, to jaki dźwięk wtedy będzie? To udaj mi proszę ten dźwięk, jak będziesz wchodziła w zakręt. Petarda, słuchaj, ja jako człowiek od zakrętów wprawiony, ja jestem wiecznie w zakręcie życiowym, finansowym, ja ci to zaliczam. A ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Szybka kasa. Od Meloradia.

0: Say Something. To zupełna nowość na playliście Meloradia. Sony Fodera i Becky Hill, oni za nami, a już jutro piątek, piąteczek, piątunio. No i całą masę nowości będziemy grać wam na antenie Meloradia, no bo oczywiście najlepszy drop nowych hitów macie u nas. 28 minut po 19, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze, gdzie można dostać pieniądze za czytanie książek.
1: Meloradio! Autopromocja.
2: Bocian!
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy, odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja.
17: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
18: Praca, szkoła, korki.
17: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
18: Od rana dużo pozytywnej energii.
17: I jeszcze fajniejszą muzę.
18: Świeże trendy prosto z sieci.
17: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
18: Od poniedziałku do piątku.
17: Już od 6:30.
18: Podkręcamy tempo.
17: Waldek Darłak.
18: Marcin Sikora.
17: I codziennie zrobimy Ci kawę.
0: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Cynical to The Colors w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, tam można dostać hajs za czytanie książek. To w Singapurze. No słuchajcie, podobno władze wprowadzają program, który polega na tym, że nawet za 15 minut czytania dostaje się wirtualne monety, które potem można wymienić na taką prawdziwą gotówkę. No a to ma pomóc z nadmiernym używaniem social mediów właśnie w Singapurze. No i spowodować, że telefon wymienimy właśnie na papierową książkę. No i fajnie. Szkoda tylko, że na przykład u nas nie wpadli na ten pomysł w czasach, kiedy byliśmy w szkole podstawowej. No może wtedy byśmy wszyscy przeczytali lektury. Z większym zaangażowaniem. Gnarly i Major League DJs to Wasted. Jedno z naszych nowości na Playce.

0: See Beautiful People, taki klasyk. Gramy wam jeszcze przed 20. Ona za moment wybije i będzie dużo więcej takich fajnych sztosów.
1: A już o 20 zagramy
0: Alan Walker i Eva Max. Będzie Fate. Ten numer punktualnie o 20 wbija na antenę Meloradia. Kiedy inni będą gadać?

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia

0: więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Po reklamie.
5: Idę w Melo. Półtorej minuty nam jeszcze do 20 zostało, ale to nieważne, my już gramy, bo tak fajnie macie z Meloradiem. Nawet na pełną nie musicie czekać, a my już lecimy z muzyką. A zaczynamy tę godzinę od naprawdę bardzo, bardzo mocnych duetów. Kygo i Max Magnon, oni za moment będą Rudimental i Ella R, a na sam początek Alan Walker i Ava Max, ich Fate. No i my też jesteśmy super duetem, ja i wy w sensie. Tupychu, siemano.
4: Meloradio, idę w Melo.

0: Radio Bielsko-Biała.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Chcę więcej. To Fuka i Liwka w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i tak też chyba non-stop mówią nasze psiaki. Drapanie? Chcę więcej. Jedzenie? Chcę więcej. Przysmaki? No chcę więcej, no. I tak więcej też leci z naszego portfela. A na co na nasze psy wydajemy najwięcej pieniędzy? Słuchajcie, sprawdziłem to, powstały takie badania. W top 5 są tak. Kosmetyki, akcesoria na spacer, zabawki, przysmaki, no i karma, jedzonka. No i tak hajs leci, no ale umówmy się, wystarczy, że nasz piesek raz się obok położy, uśmiechnie, ogonkiem zamerda i to wszystko jakoś magicznie się zwraca, co nie? Ale klasyk, Global DJs i The Sound of San Francisco, taki numer wam serwuje.

0: wręczyli Indiana. Free From Desire w Mela, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my nie czekamy na piątek, my przez cały tydzień szukamy dla was fantastycznych nowości. No macie czasem tak, że chcielibyście się przenieść do czasów przedszkola, szkoły. No wiecie, wtedy kiedy nic się nie musiało, a największym problemem to był na przykład, nie wiem, no sprawdzian z matmy. Jak się dostało z niego jedynkę, to był szlaban, no i tym się przejmowaliśmy. No to ja trochę was do tych czasów przeniosę, bo będziemy uczyć się samogłosek. A-E-I-O-U. Tak się nazywa nowość, za którą stoi Oliver Heldens, no i jego przyjaciele, i jest ona naprawdę bardzo, bardzo mocno wciągająca. Nie wierzycie? Przekonajcie się, nówka sztuka od Olivera Heldensa.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

upadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzk,

mi ten kawałek do reklamy. Melo Radio. Podkręcamy tempo.

Plastik is fantastic. Ulubiony numer tych, którzy oddają butelki kaucyjne. To Aqua i Tiesto. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 21. Za chwilę zupełna nowość od Topika. Będzie Lucky Ones. Fajnie, że ten wieczór spędzamy razem. Pychu z tej strony. Siemano. Wpadł w ręce policji przez własne wesele. Jeden z naszych rodaków, jak czytam, był poszukiwany dwoma listami gończymi. Chował się w Holandii przez prawie 3 lata, no ale wypadł mu termin własnego ślubu. No i stwierdził, że co jak co, ale akurat na to warto wrócić. Nawet wynajął dla siebie firmę ochroniarską, żeby on sam czuł się bezpieczniej. No ale chwilę przed ceremonią spotkał się ze swoim kuzynem. Umówił się po to, żeby panowie wznieśli sobie toast. No i tak wznieśli, że wpadł w ręce policjantów. Bo jak tylko ich po drodze zauważył, to zaczął przed nimi uciekać. No ale co jak co, chciał mieć coś na ręku? To ma. Może nie pierścionek, ale kajdanki. Może też ze srebra.

0: No i po co ten piach tak sypać?
1: Mam dosyć już chłopców, co nie potrafią mnie zaskoczyć.
0: No ale ja też bez zaskoczenia zagram wam bardzo fajnie po 21. Sorry, Natalia.
2: A już o 21 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Ale czasem takie przewidywalne rzeczy są dobrze, bo dobre, no bo wiecie, że Meloradio zawsze zagra wam najlepiej. Ten numer już punktualnie o 21, czyli za moment.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie.

0: kupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Idę w Melo.
1: 21 już wybiła na wszystkich zegarach w całej Polsce, a w tej godzinie zagramy sobie w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będziecie mogli wejść do mojej głowy, no a za to wchodzenie do głowy będę miał dla was coś, co wejdzie na wasze nogi, czyli skiety Meloradia, ale wcześniej gramy i Lay Oaks Breaking Dishes to na sam początek. No to co, lecimy, tu Pychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

Marlon Hofstadt i I Like w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a już za moment zagramy w naszą zabawę O czym myśli pychu. Zasady proste jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś mam w głowie wydarzenie. To wydarzenie często odbywa się w weekendy, choć tak w zasadzie to nie musi. Jest ono robione z konkretnej okazji. I zdarza się ono dosyć rzadko. 321-321-777. Za chwilę ten numer wam się przyda. Będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli pychu. A już teraz Armin Schulz i Francesco Yates. To Sugar w Melo Radio. Trochę słodyczy nam nie zaszkodzi, nie?

0: To jest niedowiary, że ten chłop ma 21 lat. Zaledwie. Już nam ugotował Rumors, tym razem ma dla nas numer Heaven i też świetnie on siada. Thomas Gray w Meloradiu, 21:16, a ja mam do was pytanie.
1: O czym myśli?
0: No nie zapomniałem o naszej ulubionej wieczornej zabawie. O czym myśli Pychu? Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Jeszcze raz powtórzę numer 321-321-777. Już możecie próbować się dodzwonić do mnie prosto na antenę. Robicie to zazwyczaj totalnie za friskie. Te meloradia są do zgarnięcia. A słuchajcie, dziś myślę o wydarzeniu. To wydarzenie często odbywa się w weekendy, choć nie musi tak czysto teoretycznie. No i jest ono zrobione z konkretnej okazji. I zdarza się to wydarzenie dość rzadko. No nie jest tak, że co chwilę takie wydarzenie wyprawiamy. 321-321-777 to jest ten numer, żebyście dzwonili, no i próbowali zgadnąć, o czym myśli Pychu. No i widzę, że pierwszy telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, jest to Marcin.
0: No cześć Marcin, to o czym myśli Pychu?
2: Impreza urodzinowa?
0: Nie, ale dobry strzał. No, chociaż są też tacy, którzy uważają, że urodziny masz raz w roku, ale można je wyprawiać co weekend. No to czekam na dalsze wasze propozycje. Impreza urodzinowa to nie jest, ale jesteśmy w takim w miarę dobrym kierunku. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy?
3: Halo?
0: No cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, Karol.
0: No cześć, Karol, to o czym myśli Pychu?
3: Może ślub, wesele.
0: A, nie, nie o to chodzi. No i dobrze, że tak często się nie odbywa, no bo byśmy musieli nie wiadomo ile w koperty wkładać. No to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Mateusz.
0: No cześć, Mati. No to o czym myśli Pychu dzisiaj?
4: Parapetówka.
0: O, skubany! A ty lubisz sobie na taką parapetówkę pójść?
4: No, oczywiście, że tak.
0: A, najlepiej jak się wyprawię, to się jeszcze jakieś gadżety do domu dostanie. Słuchaj, stary, skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie. No i mam też nadzieję, że na parapetówkę, jak będziesz robił, to nas zaprosisz.
4: No, oczywiście, że tak, obowiązkowo.
1: O czym myśli Pychu?

David Guetta i Sia to Beautiful People. 28 minut nam do 22 zostało, a w Lidze Europy trwa walka Lecha Poznanie z Crystal Palace. Choć ta walka jest naprawdę trudna, no bo mamy 31 minutę meczu, no i drużyna z Premier League już prowadzi 2-0. No miejmy nadzieję, że większym pogromem to się nie skończy, ale trzymamy też kciuki, że być może jakiś tam piłkarski cud się wydarzy i inne piłkarze kolejorza jeszcze ten wynik odwrócą, jeszcze coś zrobią, jakoś zaatakują, zaskoczą to Crystal Palace. No i będziemy mogli się cieszyć chociażby z jednego gola albo z remisu, to już by w ogóle było super. A teraz będziemy się cieszyć z nówki sztuki od Losta Frequencisa, no bo ten gość zaskakuje, no i z każdym kolejnym numerem prezentuje nam coś innego. Tym razem to kolejna jego nowa twarz, Lost Frequencies i Mary Froze, to Paraiso. No i trzymamy kciuki za Lecha Poznań.

Widzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Call My Name.
1: Taki klasyk od Cheryl w Melo. 16 minut, tyle zostało nam do 22. Pychu z tej strony, siemano, fajnie, że jesteście ze mną, no i że razem spędzamy ten wieczór, a już pod koniec miesiąca, 28 września, w poniedziałek, odbędzie się tegoroczna gala MTV VMA, no i ona, to umówmy się, zawsze budzi masę emocji, no i tym razem mocno gotuje się już na ponad tydzień przed, no bo okazuje się, że na tę galę po 23 latach, pierwszy raz od 2003 roku, wróci Madonna, no i wystąpi z materiałem ze swojej najnowszej płyty Confessions 2, no i umówmy się, to musi być naprawdę mocne show. No zresztą ona to, jak nie mundial, to MTV VMA, no byle gdzie to nie chodzi, umówmy się. Czekamy na to, a teraz gramy Fastboy i Music Sounds. To już teraz, za chwilę, ale klasyczka wam przypomnę, będzie Blond i I Loved You.

Jeszcze nowością ten numer Jel Curry i Hannah Bolejne to Don't Go Breaking My Heart. Tak się nazywa ten kawałek i pamiętajcie, że możecie na niego głosować w naszej 30 Meloradia. Robicie to na meloradio.pl, a kolejna lista hitów już jutro po 18, więc mało tego czasu na głosowanie. Ale bądźcie na niej, bo będę miał mega gościa, który razem ze mną ogłosi też coś bardzo, bardzo mocnego. To już jutro po 18.

0: Reklama.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

97,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

wstawać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wbij